0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Joseł.

Yeah.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Program Radia Złote Przeboje, magazyn Tydzień w Wałbrzychu, to niepowtarzalna okazja do tego, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście i regionie. Ja nazywam się Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Jak zwykle w weekend będziemy sprawdzać nie tylko, czym żył Wałbrzych, ale także, co działo się w jego najbliższych okolicach. Z natury w większości wypadków mamy tak, że dbamy o zwierzęta, dokarmiamy, szczególnie w okresie jesieni. Zimowym, ale jak się okazuje, taka reakcja ze strony mieszkańców miasta czy regionu nie zawsze jest wskazana.
2: Nie dokarmiajmy dzików, apeluje wałbrzyskim ZUK, a zdarza się to m.in. w Parku Sobieskiego i Parku Rusinowa czy w rejonie ulicy Lotników.
1: Więcej na ten temat usłyszycie w przeglądzie wydarzeń tygodnia już za chwilę. Jak zwykle nasi reporterzy trzymali rękę na pulsie i sprawdzali, co działo się w granicach naszego miasta, ale także czym żył Dolny Śląsk i region. W kontekście regionu można mówić także o działalności Centrum Krwiodawstwa, które funkcjonuje w Wałbrzychu. No właśnie, ale nie tylko w Wałbrzychu, bo zasięg tej jednostki jest dużo szerszy.
3: Pojawiamy się w Świdnicy, w Dzierżoniowie, w Bielawie, ale także w Kłodzku i w Kotlinie Kłodzkiej, w takich miejscowościach na przykład jak Lądek Zdrój. Mamy swój stacjonarny punkt w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A, więc też serdecznie tam zapraszamy.
1: My z kolei w Radiu Złote Przeboje będziemy Was także zapraszać do udziału w 12 już rowerowym biegu Piastów. Tych rowerowych atrakcji w naszym mieście, w Wałbrzychu i okolicach ostatnio było sporo, więc będzie można sprawdzić swoje możliwości także w górskiej odsłonie w ostatni weekend września.
4: Bardzo fajna impreza, jak wiadomo, góry izerskie wśród rowerzystów są bardzo popularne. Zdecydowana większość dystansów i wydarzeń podczas rowerowego biegu Piastów jest dla wszystkich. Każdy sobie tam poradzi, kto ma duszę rowerzysty i troszkę jeździ na rowerze. Mamy dystanse 2 dziecięce.
1: A na dobry początek rozwikłamy skrót RCKiK. Podpowiadam, to wspomniane przeze mnie chwilę temu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które jedną ze swoich siedzib na Dolnym Śląsku ma w Wałbrzychu. I to właśnie ona koordynuje pracę Jeleniogórskiego punktu przy ulicy Krótkiej, o czym więcej już teraz opowiedzą nasi goście.
3: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
5: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
1: Jeśli chodzi o to ofiarowanie krwi, to okazuje się, że Wałbrzych jest wyjątkowym miejscem na mapie, no w zasadzie nie tylko regionu, ale na mapie Dolnego Śląska.
5: To znaczy, jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa posiadamy dość spory obszar działania. To jest aż 11 powiatów. Obsługujemy ponad 20 szpitali, także, szanowni Państwo, krew jest potrzebna każdego dnia i to nie są tylko puste słowa, ale to się przekłada realnie na zdrowie i ratowanie życia osób w szpitalach. Stąd apelujemy, szczególnie aby przychodzić, oddawać krew, ponieważ nie mamy żadnego zamiennika krwi, która w tym wypadku jest lekiem i bazujemy w całości na dobrym sercu osób, które przychodzą i dzielą się krwią. Także zapraszamy dawców również pierwszorazowych. To jest dosłownie na fotelu 10 minut, a często możemy uratować komuś nawet życie. Także o czym należy pamiętać, aby ta donacja się odbyła, czyli jemy śniadanie, to jest bardzo ważne. To jest ten rodzaj zabiegu medycznego, przed którym koniecznie spożywamy zdrowy posiłek. Nawadniamy się już dzień wcześniej, około 2 litrów zdrowych płynów. W dniu oddania krwi również więcej wody, bierzemy ze sobą tą butelkę wody mineralnej i wtedy na pewno sam zabieg przebiegnie sprawnie. Oczywiście najważniejsze jest kryterium zdrowia, musimy być zdrowi, ale to też będzie weryfikowane, czy w Centrum Krwiodawstwa, czy na ekipie wyjazdowej jest ankieta, jest rozmowa z lekarzem, także przychodzimy zdrowi, po śniadaniu nawodnieni, z pozytywnym nastawieniem, dowodem osobistym, oddajemy krew i w ten sposób pomagamy innym.
1: Weryfikować szczegóły pewnie będziemy na miejscu, ale też ci, którzy będą to robili po raz pierwszy, chcieliby jakoś zweryfikować to, czego mogą się spodziewać. Czy jakieś przeciwwskazania są, które mogą nas na starcie dyskwalifikować?
3: Są pewnego rodzaju przeciwwskazania. Możemy je tutaj podzielić na takie przeciwwskazania, które wykluczają w ogóle z tego, żeby zostać honorowym dawcą krwi. A są też takie przeciwwskazania tymczasowe. Są różnego rodzaju na przykład schorzenia trwałe, które zupełnie nas wykluczają z możliwości oddania krwi. Na przykład takie choroby jak cukrzyca, serca, ciężkie choroby serca, wszelkich układów czy układu nerwowego, tak? Przebyte wirusowe zapalenie wątroby, czy na przykład takie choroby jak kiła. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o przeciwwskazania tymczasowe, to z takimi sytuacjami się dosyć często spotykamy i nie tylko u dawców pierwszorazowych, ale też nasi regularni dawcy wiedzą, że są takie momenty jak na przykład infekcja, tak, która nas wyklucza tymczasowo z możliwości oddania krwi, ale też na przykład wykonany tatuaż, on zupełnie nie dyskwalifikuje, natomiast tymczasowo na okres 4 miesięcy jest nałożona dyskwalifikacja. Co jeszcze? No, nawet też wyjazd na wakacje w jakieś kierunki tropikalne, no to tutaj też możemy mieć ustawiony jakby taki czas, przez który nie możemy przyjść, aby oddać krew. Ten warunek zdrowia jest bezwzględny, to znaczy, że musimy się dobrze czuć, musimy wiedzieć, że jesteśmy w dobrym stanie zdrowia i wtedy możemy przyjść oddać krew.
1: I to też chyba taka dodatkowa motywacja dla nas, żeby regularnie robić sobie badania i ten stan zdrowia swój śledzić, nie tylko pod kątem krwiodawstwa, ale też świadomości tego właśnie, czy możemy, czy nie, żeby być do tego przygotowanym.
3: Jeżeli chodzi o stan zdrowia dawców, no to fajnie by było, jakby on był wzorowy, ale też wiem, że w obecnych czasach jest to dosyć trudne do osiągnięcia, natomiast no fajnie by było, gdybyśmy wszyscy dbali o to zdrowie, także dbali o swoją aktywność fizyczną, bo ona też tutaj poprawia te parametry zdrowia, ale z takich plusów związanych właśnie z honorowym dawstwem krwi, no to jest to, że każdy dawca, który przychodzi do centrum krwiodawca, aby się podzielić tym bezcennym lekiem, jest poddawany każdorazowo badaniom. I są to takie badania podstawowe jak morfologia, czy chociażby poziom hemoglobiny, ale także badania związane z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi. Więc przychodząc zrobić coś dobrego dla innego człowieka, jeszcze dodatkowo też możemy zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się o tym, jaki nasz stan zdrowia jest. Ponadto też zawsze mamy kontakt z lekarzem, jest kwalifikacja do oddania krwi poprzez lekarza kwalifikującego, więc tutaj on też przeprowadza taki wywiad medyczny i sprawdza, czy nasz stan zdrowia jest odpowiedni do tego, żebyśmy mogli właśnie podzielić się krwią.
5: Obalmy też przy okazji kilka mitów dotyczących krwiodawstwa, także na pewno nie możemy się niczym zarazić w centrum krwiodawstwa. Sprzęt jest sterylny, personel profesjonalny, medyczny, także tutaj niczym Państwo się nie zarazicie. Oddawanie krwi nie boli, bo często też szczególnie my mężczyźni mamy jakąś taką obawę, panie tutaj są bardziej odporne, więc nie boli, to jest dosłownie jedno wkłucie, tak jakbyśmy oddawali próbkę materiału do badania gdzieś, także tutaj spokojnie. Z przejęcia dawca pierwszorazowy często nawet nie wie, że już jest podpięty, także tutaj bez obaw. I również nie uzależnia, bo często krąży taki pogląd, że po oddaniu krwi to się od tego uzależnimy, że będziemy musieli przychodzić regularnie. No nie, możemy być dawcą jednokrotnym, nigdy więcej krwi nie oddać, możemy oddawać krew przez bardzo długi czas, nie uzależnimy się od tego, no chyba, że uzależnimy się od pomagania, bo to potrafi uzależniać w ten pozytywny sposób.
1: Czasem pobrzmiewają też takie głosy, że wstrzymuje nas strach, bo będę się źle czuł, czuła po wszystkim. Czy to jest uzasadnione? Czego możemy się spodziewać po?
5: To znaczy, jeżeli podejdziemy do tego wszystkiego rozsądnie, to nic się nie stanie. O czym mówię? Czasami zdarza się tak, że dawcy, my to obserwujemy od nas z centrum krwiodawstwa, po oddaniu krwi wychodzą i palą na przykład papierosy. No to wyklucza jedno drugie, że tak powiem, żeby się dobrze czuć, a wręcz można zemdleć po prostu i może się coś przydarzyć. Także jeżeli przyjdziemy wypoczęci, oczywiście po śniadaniu, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jeżeli nie będziemy wcześniej po jakimś treningu ciężkim fizycznym czy ciężkiej pracy, to nic nam się nie powinno wydarzyć. I tak samo po oddaniu krwi również nie powinniśmy od razu iść na siłownię czy przebiec maratonu, tylko też pozwolić organizmowi na regenerację. Po to też są te 2 dni wolnego po oddaniu krwi, aby organizm mógł się zregenerować.
1: I o tym przypominają w magazynie Radia Złote Przeboje nasi dzisiejsi goście Wojciech Bonior i Karolina Stefańska. Do działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wracamy już za kilka chwil. Bądźcie z nami, tym bardziej, że teraz jedynie krótka przerwa i garść jakże ważnych informacji z życia Wałbrzycha i okolic. Sprawdźmy, co działo się ostatnio.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek o poszukiwaniach 76-latka z Mieroszowa, który wczoraj po południu wyszedł na spacer i nie wrócił aż do późnego wieczora. Zaniepokojona rodzina zaalarmowała służby. Do akcji wkroczyli policjanci, strażacy, ratownicy GOPR. Wykorzystano kłady i drona z kamerą termowizyjną. Ze względu na stan zdrowia 76-latka sprawa była pilna. Na szczęście około godziny 22 wychłodzony i przemoczony mężczyzna został odnaleziony i trafił pod opiekę wałbrzyskich lekarzy. Teraz o pomyśle na jeszcze skuteczniejszą segregację śmieci. W Wałbrzychu rusza pilotażowy program, mówi prezydent miasta Roman Szałemek.
6: Na Piaskowej Górze ustawiamy prawie 500 takich 240-litrowych pojemników na odpady papierowe, tekturowe.
2: Miasto chce zwiększyć ilość papieru trafiającego do recyklingu. I jeszcze jeden ekotemat. We wtorek w Urzędzie Miejskim spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych programem Czyste Powietrze. Start godzina 14. A aż do godziny 20 w najbliższą sobotę czynna będzie wieża widokowa na Chełmcu. Szczawno-Zdrój zaprasza.
7: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Dwóch kolejnych poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości mężczyzn trafiło w ręce wałbrzyskich policjantów. Jeden skazany za serię kilku przestępstw, drugi za znęcanie się nad inną osobą. Obaj trafili do zakładów karnych. Nie dokarmiajmy dzików, apeluje wałbrzyskim ZUK, a zdarza się to m.in. w Parku Sobieskiego i Parku Rusinowa, czy w rejonie ulicy Lotników. Nie zostawiajmy też jedzenia w parkach i na skrajach lasu. Dokarmiane zwierzęta tracą naturalny instynkt żerowania, zaczynają podchodzić coraz bliżej zabudowań, a przy okazji zwiększa się ryzyko kolizji drogowych. A skoro o drogach mowa, trwają prace na trasie Rościszu w Walim, czyli drodze wojewódzkiej nr 383. To kolejna inwestycja realizowana w ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze. Będzie nowa nawierzchnia, pobocza i odwodnienie drogi, mówi burmistrz Dorota Konieczna-Enozel.
8: To będzie kolejna bardzo bezpieczna, bardzo dobra droga w góry Sowie, ale też dla naszych mieszkańców, by mogło być tak dobrze. Musimy chwilę poświęcić ich, być cierpliwi.
7: Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Ważne zmiany na przejeździe kolejowym na ulicy Gwarków w Wałbrzychu. Jego kategoria została zmieniona z D na B, dlatego pojawiły się tam rogatki i sygnalizatory, które ostrzegają przed nadjeżdżającym pociągiem. Po modernizacji odcinka linii kolejowej pociągi mogą tam jeździć z prędkością do 80 km na godzinę. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do sygnałów drogowych.
9: Urszula Niszczak. Trwa kolejowa rewolucja na Dolnym Śląsku. Koleje Dolnośląskie cały czas kupują nowoczesny tabor. Trwają dostawy elektrycznych pociągów typu ELF. Od czerwca przyszłego roku zaczną przyjeżdżać pociągi EcoDiesel. Będzie ich 20, poinformował przewoźnik. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy także na Dolnym Śląsku. Jak dołączyć do akcji, o tym wolontariuszka Karolina Karolak.
10: Zgłaszamy się, po około dwóch dniach dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć na nasze pytania. Oczywiście podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
9: Nabór potrwa do końca września, szczegóły na stronie szlachetnapaczka.pl. Należące do IMGW Obserwatorium na Śnieżce zostanie wyremontowane. Teraz nie ma tam nawet toalety dla turystów, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
11: Ciężko jest się zgodzić na te warunki i przyjmowanie 6000 osób w ciągu jednego dnia, nie mając podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dysk domny to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska.
9: Remont potrwa 5 lat. Teraz przenosimy się na kolej. Po kilkudziesięciu latach przerwy w kursowaniu pociągów na trasie między Jerzmanicami Zdrojem a Lwówkiem Śląskim znów ruszyły prace. Justyna Rudzka.
12: Dawna linia kolejowa jest odbudowywana. Jak podał portal Lwówecki Info, inwestycja pochłonie ponad 100 milionów złotych. Wykonawca ma 24 miesiące na realizację zadania. Odbudowywany odcinek będzie jednotorowy i niezelektryfikowany.
9: Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 100 km na godzinę, a składy towarowe do 80 km na godzinę. Ponad 2 300 tysięcy osób odwiedziło w te wakacje Dolny Śląsk. Tak wynika ze wstępnych szacunków. Około 20% turystów to goście z zagranicy, m.in. Włosi, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
13: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu poszukiwanie chłodu na wakacjach jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne. 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę blisko 60% turystów.
9: Z kolei Dolny Śląsk według wstępnych szacunków odwiedziło w wakacje ponad 2 300 000 osób.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Tym tematem kończymy też przegląd wydarzeń tygodnia i wracamy już do naszych gości. Ja są nimi, przypomnę, Karolina Stefańska i Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Zapraszam na drugą część naszego spotkania.
0: Ważne porady dla Wałbrzycha.
1: To jest też o tyle istotne, że my nie mamy obrazu sytuacji, jeśli chodzi o potrzeby, a no, cyferki jednak działają na wyobraźnię. Jeśli jedna operacja to jest 15 czy tam 10, tak, no ale że jednak to są takie liczby, które dają nam poczucie przeliczenia tego na kilka osób zaangażowanych w pomoc, często tylko jednej osobie. I co? Chyba warto planować w takim razie, no bo to przypuszczam, że w większości wypadków nie jest taka sytuacja, że zapali nam się rano lampka nad głową i pomyślimy, okej, idę dzisiaj, że jednak warto sobie w takich codziennych czynnościach w naszym kalendarzu odnotować taką możliwość, że ja też się pojawię tutaj na tym korytarzu.
3: Warto na pewno zaplanować termin na oddanie krwi, chociażby z tego względu, żeby dobrze się przygotować do tego swojego pierwszego razu, jeżeli chodzi o przygodę z krwiodawstwem. A jeżeli jesteśmy regularnym dawcą, no to warto oddawać tą krew właśnie regularnie i też dbać o swój stan zdrowia, żeby móc po prostu zachować tą regularność. I tak jak tutaj już kolega wcześniej powiedział, mężczyzna może oddać krew 6 razy w roku w przeciągu 365 dni, a kobieta 4 razy w roku może tutaj przyjść właśnie zgłosić się, aby oddać krew. I bardzo jest to dla nas ważne, żeby dawcy przychodzili do nas regularnie. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te składniki krwi wyprodukowane z pobranej krwi pełnej, one mają swój termin ważności i krew na przykład ma termin ważności 42 dni, ale już płytki krwi to jest tylko 5-7 dni ważności. Osocze jako lek wyprodukowany właśnie z tej pobranej krwi, no to już nawet do 3 lat, bo jest mrożone w bardzo niskiej temperaturze. Dlatego tak ważna jest regularność donacji.
5: I chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim tym krwiodawcom, którzy przez te ostatnie 2 miesiące nas wspierali. Państwa pomoc jest nieoceniona, bardzo za to dziękuję. A tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, jeszcze nie byli, serdecznie zapraszamy.
1: No to na koniec jeszcze powiedzmy, gdzie zapraszamy. Zacznijmy od Wałbrzycha. Mieszkańcy Wałbrzycha, gdzie mogą się zjawić?
5: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu mieści się przy ulicy Chrobrego 31 w Śródmieściu. Po drugiej stronie od McDonalda, że tak to ujmę. Jest czynne od poniedziałku do piątku. Rejestracja dawców od godziny 7 do 13.30, jak również w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 8 do 12.00. Zachęcamy do sprawdzania naszej strony internetowej www.rckik.wałbrzych.pl. Tam znajduje się kalendarz ekip wyjazdowych, w którym jest opisany każdy dzień danego miesiąca, ale tylko w bieżącym miesiącu. Z racji tego, że często ze względu też na personel akcje są zmieniane, czasami odwoływane, nie podajemy na wiele miesięcy do przodu, bo po prostu ta informacja nie byłaby wiarygodna i często byśmy tylko wprowadzali, że tak powiem, pewien zamęt. Staramy się tutaj bardzo rzetelnie to na bieżąco uzupełniać. Prowadzimy również stronę Facebooka, gdzie również informujemy o bieżących wydarzeniach, o akcjach, o tym, co planujemy, także zachęcamy do Facebooka naszego.
3: Krew pobieramy nie tylko tutaj właśnie w naszym centrum w Wałbrzychu, gdzie w zasadzie właśnie mamy tą największą bazę dawców i zgłasza się do oddania krwi największa liczba osób, ale też wyjeżdżamy na tak zwane ekipy wyjazdowe i są to miejsca, gdzie stacjonarnie można oddać krew, albo też przyjeżdża nasz ambulans, więc pojawiamy się w Świdnicy, w Dzierżoniowie, w Bielawie, ale także w Kłodzku i w Kotlinie Kłodzkiej, w takich miejscowościach na przykład jak Lądek Zdrój, aż po samą Bogatynię. Mamy swój stacjonarny punkt w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A, więc też serdecznie tam zapraszamy. No i na naszej stronie internetowej znajduje się pełny harmonogram wszystkich ekip i też godziny pracy tych wszystkich punktów.
1: A o tym przypominali Karolina Stefańska i Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Teraz w naszej audycji nieco zmieniamy temat. Na sportowo będzie, bo już za tydzień 12. odsłona rowerowego Biegu Piastów. Na te zmagania wszystkich miłośników dwóch kółek zaprasza rzecznik zawodów Leszek Kosierowski.
0: Nie możesz tego przegapić.
1: Wakacje poniekąd żegnaliśmy biegowo na Polanie Jakuszyckiej i trasach wokół niej, natomiast no, na tym Stowarzyszenie Bieg Piastów swoich działań nie kończy, bo we wrześniu także będzie się działo. Co więc przed nami?
4: Tak, przed nami rowerowy bieg Piastów, 12, na który serdecznie zapraszamy. Odbędzie się w ostatni weekend września, 26-27. I cóż, to będzie naprawdę też bardzo fajna impreza. Jak wiadomo, góry izerskie wśród rowerzystów są bardzo popularne. I zdecydowana większość dystansów i wydarzeń podczas rowerowego biegu Piastów jest dla wszystkich. Każdy z

0: mają bardzo wysokie umiejętności techniczne i jeszcze chcą zdobyć atrakcyjne nagrody, bo nawet są finansowe, to proponujemy short track. To jest taki krótki wyścig, bardzo efektowny, z naturalnymi i sztucznymi przeszkodami, który odbędzie się w ramach rowerowego biegu Piastów, jak również Mistrzostwa Polski w maratonie MTB, czyli w kolarstwie górskim, również odbędzie się w ramach rowerowego biegu Piastów. Czyli mamy podczas rowerowego biegu Piastów tą ogromną taką część rekreacyjno-sportową, dostępną dla każdego, jak również takie dwie wyczynowe części dla wytrawnych, wyczynowych rowerzystów górskich.
1: A gdybyś tak miał porównać te dwie odsłony, letnią biegową i rowerową, no to jak to się zestawia? Bo mam wrażenie, że obie te dyscypliny z każdym kolejnym rokiem mają coraz większe grono fanów i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ty wspomniałeś o tym, że biegacze rosną w siłę w karkonoszach. A jak jest z rowerami? Gdyby chcieć się porównać, jeśli chodzi o zawody, zainteresowanie, widać różnice, podobieństwo, tendencje, jak to działa?
0: No tak, rowerzystów jest więcej niż biegaczy. Powiedzmy sobie szczerze, to jest chyba najbardziej popularny sport uprawiany masowo w Polsce, jeżeli chodzi o lato. Zimą to są narciarstwo zjazdowe i rzeczywiście tych rowerzystów przybywa i jest po prostu ich mnóstwo. I wydaje mi się, że obie tendencje takie wzrostowe, zarówno na rowerach, jak i w biegu, są elementem tego samego zjawiska. To jest wielka taka rewolucja w stylu życia Polaków, którzy w tej chwili bardzo jakby doceniają jakość czasu wolnego spędzana aktywnie. Po prostu myślę, że to jest taki w ogóle rozwój po prostu społeczny Polski, że teraz, gdy już mamy pewne sprawy takie bytowe pozałatwiane, gdy zamożność w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich tam 30 paru lat, to w sposób wręcz podręcznikowy i niesamowity, teraz mamy jako społeczeństwo czas i głowę do tego, żeby zadbać o siebie, że nie musimy już tyle pracować, żeby się utrzymać na dobrym poziomie i mamy taką przestrzeń dla siebie, ten czas wolny i też mamy zasoby, czyli pieniądze, żeby móc go wykorzystać w taki fajny sposób, no bo nawet na ten rower potrzebny jest rower właśnie, trzeba go kupić, on kosztuje. Na bieganie też są potrzebne buty, trzeba czasem na zawody, jak się jedzie, to zapłacić za podróż, za hotel, za wpisowe. I wydaje mi się, że Polacy już są na takim etapie, że coraz więcej osób nie tylko uprawia sporty, żeby mieć z tego przyjemność, ale i zdrowie i też kontakty różne społeczne nawiązać z innymi ludźmi tej samej pasji. Więc niektórzy sobie tak biegają dla siebie i jeżdżą na rowerze, a niektórzy jeszcze startują do tego. To jest taki kolejny jakby stopień wtajemniczenia, który jest też bardzo przyjemny. I myślę, że to jest po prostu to jest taka wielka rewolucja w stylu życia Polaków, która postępuje i myślę, że mamy tutaj jeszcze ogromne rezerwy. Jeszcze jest mnóstwo ludzi w naszym kraju, którzy nic z sobą nie robią, ale dojrzewają do tego i siadają na ten rower albo zaczynają biegać, żeby po prostu poprawić standard swojego życia. To jest po prostu fantastyczne, to jest jak kula śnieżna i wydaje mi się, że my tego nie zatrzymamy i całe szczęście, my to musimy jeszcze w tym pomagać, zachęcać, bo wszyscy na tym dobrze wyjdziemy, bo zdrowe społeczeństwo to jest po prostu o wiele lepsze niż takie, które jest chore, gdzie ludzie po prostu umierają na jakieś choroby cywilizacyjne albo po prostu są ubezwłasnowolnieni w jakiś sposób, niepełnosprawni właśnie z powodu tego, że się nie ruszają, więc po prostu zachęcamy do tego w trosce o siebie przede wszystkim, ale wszyscy na tym zyskujemy.
1: No i do tej aktywności my będziemy mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej z pewnością jeszcze zachęcać w Radiu Złote Przeboje. Okazji, jak słyszeliście, będzie sporo, bo przed nami rowerowy bieg Piastów, no ale na horyzoncie także wydarzenia, które wymagają dużo większych przygotowań niż te, które trwają kilkanaście dni, bo wielkimi krokami zbliżamy się do zimowej odsłony biegu Piastów, ta w przyszłym roku. Za nami jubileusz, no ale domyślam się, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. Czego więc możemy spodziewać się w nadchodzącym roku?
0: Oczywiście. Zimowy bieg Piastów odbędzie się w trzeci weekend lutego, jeżeli chodzi o główne dystanse, czyli 50, 30, 25 kilometrów. Natomiast ten pierwszy weekend lutego, pierwsza część biegu Piastów, te krótsze dystanse,

0: Polsce będą w drugi weekend lutego. I generalnie to będzie 13-21 lutego 2027. To jest data drugi raz lutowa. Zostaliśmy przy lutym, ponieważ w lutym jest większa gwarancja śniegu niż na początku marca, czyli w tej dacie, która była jakby dla biegu Piastów stała przez wiele lat. Niestety ze śniegiem jest słabiej, klimat się ociepla i marcowy termin jest bardzo ryzykowny. Nawet jeżeli śnieg wtedy mamy, to jest ogromne ryzyko, że go będzie bardzo mało, że będziemy musielibyśmy skracać trasę. Natomiast w lutym, w tym roku, wszystko przeprowadziliśmy bez żadnych zmian, zgodnie z planem. I mamy nadzieję, że tak będzie też w przyszłym roku. Stąd to nasze przywiązanie do daty lutowej i zamierzamy w lutym organizować Bieg Piastów także w kolejnych latach. Program będzie bez zmian. Taka ciekawostka, która nam się świetnie sprawdziła w tym roku, czyli bieg retro w starych strojach narciarskich. On się spotkał z bardzo dobrym przyjęciem i on ma być organizowany również w przyszłym roku. Natomiast nasza działalność zimowa to jest nie tylko Bieg Piastów. My utrzymujemy trasę narciarstwa biegowego w Jakuszycach i będziemy to robić nadal. No i czekamy na śnieg tak naprawdę, bo już jest wrzesień. Zdarzało się, że my sezon zaczynaliśmy w listopadzie, czyli jakby tak było, gdyby się zdarzyło, że ta zima znowu będzie taka fantastyczna, to raptem już za ponad 2 miesiące. I jesteśmy gotowi, mamy sprzęt, mamy trasy i modlimy się o ten śnieg. Czy bardzo nam na nim zależy, ponieważ zależy nam, żeby dużo ludzi biegało na nartach, żeby mogli się przygotować do biegu Piastów, żeby w ogóle biegali na nartach, bo to samo w sobie jest wielką przyjemnością, wielką wartością. Więc zapraszamy Państwa na Polanę Jakuszycką i na trasy biegu Piastów w Górach Izerskich. Mamy nadzieję, że przez całą zimę, że ten sezon będzie długi. I proszę nie zapominać o biegówkach. Wiemy, że obserwujemy takie zjawisko, że po prostu sezon się szybciej kończy, powiedzmy w marcu, i wiele osób już wtedy, powiedzmy w dużych miastach, gdzie jest cieplej wtedy, gdy już się wiosna zaczyna, zapomina o biegówkach i wsiada na rower albo sobie biega. Natomiast proszę nie zapominać o Jakuszycach, o narciarstwie biegowym, nawet jeżeli czasem we Wrocławiu czy w Warszawie jest już ciepło, już puka do Państwa okien wiosna, to u nas jeszcze ciągle trwa zima. My ratrakujemy trasy, więc one są trwałe i czasem, jak już jest nawet dosyć ciepło, to u nas jeszcze można biegać na nartach. Także zapraszamy do śledzenia naszych informacji i po prostu być się wiernym tej miłości do biegówek, bo to jest cudowny sport i nie możemy go stracić. No i tyle. I naprawdę wierzmy, że ten klimat się będzie ocieplać, ale powolutku, więc ten nasz spór nie zginie, będziemy cały czas o niego walczyć.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: Wszystkie szczegóły związane z zapisami, techniczną stroną zawodów, zarówno w zimowej, przyszłorocznej odsłonie, jak i tej najbliższej, rowerowej, znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Bieg Piastów. Naszym gościem, przypomnę, był Leszek Kosiorowski. No a te rowerowe zmagania na Dolnym Śląsku startują, przypominam, raz jeszcze w ostatni weekend września. To wszystko już za tydzień.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Teraz o nieco szerszej perspektywie naszego regionu będziemy rozmawiać, bo o Dolnym Śląsku na turystycznej mapie Polski. Jakie było pierwsze półrocze właśnie w dziedzinie turystyki? O tym z Jakubem Fejgą z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej rozmawiała Joanna Strutyńska.
1: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
4: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panią profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 350 tysięcy odwiedzających i 1 750 tysięcy turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście w wakacje średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy, każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
3: No a porównując te letnie dane czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze czy źle?
4: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%, także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej, także to nas bardzo cieszy.
3: A z zagranicy, a konkretniej?
4: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
3: Z Włoch? Bo loty takie?
4: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może, no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu te trendy, trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem i Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski, w jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
3: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry, jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
4: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki. Czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po niektórych, znaczy między 200 tysięcy sprzedanych biletów, a 1 milionem. Także to są naprawdę duzi gracze. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast mają spadki sprzedaży.
3: Bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
4: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie no, akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląskich jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam jest są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno Szlak Tajemniczych Podziemi. Ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy Tajemnicze Dolnośląskie Podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
2: A jak wypoczywali w te wakacje Dolnoślązacy? O tym Joanna Strutyńska porozmawia z Jakubem Fejgą po krótkiej przerwie. Do tego tematu wracamy już za kilka chwil. Bądźcie z nami.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Sportowych tematów w naszym magazynie było dziś kilka, tych związanych z aktywnością rowerową między innymi, bo przypominam, już w najbliższy weekend w Karkonoszach startuje 12. odsłona rowerowego Biegu Piastów. Mówię o Karkonoszach, bo to po sąsiedzku, ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę działalność Biegu Piastów, to wydarzenie jest takim rowerowym świętem mieszkańców Dolnego Śląska, całego województwa. To ostatnia chwila, by się zapisać, by stanąć na linii startu, o czym mówiliśmy wspólnie z Leszkiem Kosierowskim, ale o turystach pieszych też nie zapominamy, a tychże do aktywności zachęcają przewodnicy Wałbrzyskiego Oddziału PTTK. Możliwości jest sporo, oprócz indywidualnych wycieczek można także organizować sobie podróże wspólnie z nimi, z przewodnikami, do czego zachęca Bogda Janus.
1: Aktywnie w Wałbrzychu.
5: Od pewnego czasu zdarzają się prośby o przewodnika dla kilku osób, na przykład nawet dla dwóch, dla takiej grupy, która przyjedzie busem i wtedy jeździmy po okolicy i pokazujemy. Jeżeli są takie wycieczki jeżdżone, że tak powiem, no to oczywiście mamy większą perspektywę taką objazdową, wtedy naturalnie Walim, wtedy naturalnie Wielka Sowa może być, w zależności czy ktoś po tych górach chodzi, czy nie. Zamek Grodno, Świdnica, Boguszów, prawda, to wiele, wiele innych. No tutaj przysłowiowy rzut kamieniem, mamy zawsze ciekawostki różne, ale zachęcamy do podłączania się do różnych wycieczek, do indywidualnego wybierania się też w teren, bo trzeba przyznać, że nasza ziemia, czy Wałbrzyska, czy Sowiogórska, bo to też nie tak daleko, bo patrzymy na góry wałbrzyskie, no o tym już wspomniałam, ale i kamienne, no nie patrząc już dalej w kierunku zachodu, naprawdę mamy bardzo dużo szlaków, czy to szlaków pieszych, czy szlaków spacerowych, oczywiście rowerowe ścieżki też są, no w tej chwili są świeżo odnawiane.
1: Ciekawy Wałbrzych.
2: A w tej części naszej wałbrzyskiej audycji tematu mocno nie zmieniamy. Pozostajemy przy turystyce i dziś, podróżując palcem po mapie regionu w poszukiwaniu ciekawostek, zatrzymujemy się w Szczawnie. Szczawno-Zdrój, miasto i uzdrowisko położone w dolinie Szczawnika, pijalnia wód mineralnych, znajdują się tam też liczne sanatoria. Do interesujących obiektów należy m.in. obecne sanatorium Korona Piastowska przy ulicy Sienkiewicza 2, dom z 1818 roku, w którym w 1862 urodził się Gerhard Hauptmann, słynny pisarz i dramaturg, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1912 roku. Przy reprezentacyjnej, zabudowanej stylowymi kamieniczkami ulicy Kościuszki wyróżnia się Teatr Zdrojowy imienia Henryka Wieniawskiego, miejsce festiwali i koncertów z przepiękną neorokokową salą widowiskową oraz pijalnią wód mineralnych i długą, krytą halą spacerową z 1800 1894 roku. Pijalnia wód mineralnych to prawdziwa oaza zdrowia i relaksu, miejsce, w którym mieszkańcy oraz oczywiście turyści, których także nie brakuje, mogą skorzystać z dobroczynnych właściwości unikalnych wód mineralnych, które znane są tutaj już od wieków. To eleganckie i przyjemne miejsce, w którym można delektować się różnorodnymi źródłami wód leczniczych. Każdego dnia wiele osób zatrzymuje się tu, by napić się wody o bogatym składzie mineralnym, no i doświadczyć jej zbawiennego wpływu na organizm. Woda mineralna w Szczawnie Zdroju ma wiele różnych właściwości, które przynoszą korzyści zdrowotne. Może pomóc w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, chorób nerek i dróg moczowych, a także wspierać ogólną kondycję organizmu. Jej smak jest unikalny i charakterystyczny, dając uczucie odświeżenia i odprężenia. Ale idźmy dalej, bo tych atrakcji jest jeszcze kilka. Przy ulicy Kolejowej 14 dawny Grand Hotel z lat 1908-1911, kiedyś największy na Śląsku, dziś dom zdrojowy imienia Górskiego. Przy ulicy Spacerowej mieści się Dworzysko, dawny dwór Idy, gospoda w stylu szwajcarskim z 1845 roku, obecnie kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. W parku zdrojowym, utrzymanym w stylu angielskim, na zachodnich zboczach wzgórza Gedmina, okazy drzew i krzewów, tu także widokowa wieża Anny i aleja rododendronów. W parku pomnik Wieniawskiego i pamiątkowy głaz ku czci doktora Zamenhofa, twórcy języka Esperanto. Mówiąc o atrakcjach Szczawna, warto wspomnieć też o muszli koncertowej. W tym malowniczo położonym kurorcie otoczonym pięknymi górami znajduje się ta właśnie mała muzyczna perła, magiczne miejsce, które przenosi mieszkańców i turystów w świat dźwięków i melodii. Muszla koncertowa w Szczawnie jest architektonicznym arcydziełem, które połączyło nowoczesność z naturalnym pięknem otoczenia. Zaprojektowana w harmonii z przyrodą, stanowi idealne tło dla artystów, którzy występują na jej scenie. Gdy zachodzi słońce i nadchodzi czas na wieczorne koncerty, muszla koncertowa staje się oazą kulturalnego rozwoju. Mieszkańcy i turyści z zapartym tchem wypełniają widownię, czekając na rozpoczęcie spektaklu. Dźwięki muzyki, które unoszą się w powietrzu, otulają słuchaczy i przenoszą ich w emocjonalną podróż. No, takim obrazowym opisem zapraszają gospodarze muszli koncertowej w Szczawnie. Jeśli macie wolną chwilę, to zapraszam bardzo serdecznie. Za chwilę w programie Radia Złote Przeboje w naszej wałbrzyskiej audycji zaproszenie na wyjątkowe teatralne święto, bowiem po tym weekendzie na scenie Teatru Szaniawskiks, czyli Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, startuje druga edycja przeglądu premier Moc. Co ciekawego zobaczymy na scenie, to zdradzę Wam już za kilka minut.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: Wracamy jeszcze do podróży na Dolnym Śląsku. O tej turystyce z Jakubem Fejgą z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej rozmawia nasza reporterka Joanna Strutyńska.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
4: Dolnoślązacy... Mamy takie badania głównie polskiej organizacji turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
3: Czyli większość. No właśnie chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam z kolei odnośnie września, początku października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje, właśnie wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe, i choć te dni już pokazały też nam na Dolnym Śląsku, że temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie no, w Europie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
4: Znaczy, wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje. Bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku City Breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Nasi goście z zagranicy, to jest też bardzo typowe dla całej Polski i również dla Dolnego Śląska, są bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością swojego wyjazdu do Polski czy na Dolny Śląsk, która zdecydowanie przewyższa ich oczekiwania, które mieli przed wyjazdem. Czyli można powiedzieć, Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali i to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową, dzięki której no, ten marketing taki szeptany działa bardzo szeroko. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, to również no, nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła i nie byli latem nigdzie na urlopie. No, oni wybiorą pewnie basen Morza Śródziemnego albo jeszcze dalsze kierunki, ale oferta taka turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania dla grup, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można przeżyć coś, dodatkowy program, tak, jaki rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, bo Twierdza w Srebrnej Górze ma bardzo bogatą ofertę w oparciu o takie zrekonstruowane maszyny z czasów wojen napoleońskich, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Mogę powiedzieć, że wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
3: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego, tego piku na właśnie wczesną jesień na przykład?
4: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów, natomiast pik turystyczny tradycyjnie od lat, i tego nie zmienimy, mamy przede wszystkim latem, no i w okolicy ferii zimowych, ale to, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie jeszcze na początku listopada wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Tak, oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim, wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. co nas bardzo cieszy. W tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów, natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
2: Wyjaśniał Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a rozmawiała z nim, przypomnę, Joanna Strutyńska.
1: Kryminalny Wałbrzych.
2: Boguszowscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców regionu, wyeliminowali w minionym tygodniu z ruchu kolejnego kierującego, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. 18 września około godziny 6 rano policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 56-latka z Wałbrzycha. Kierował on na ulicy Głównej w Czarnym Boże samochodem osobowym w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało ponad 0,2 promila w organizmie wałbrzyszanina. W momencie kontroli drogowej mężczyzna utracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
2: A dokładniej, co jest grane w Wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego, bo tam właśnie zarówno na dużej, jak i kameralnej scenie od 22 września do 27 gościć będą spektakle w ramach drugiej edycji przeglądu Premier Moc. Propozycja numer 1 to spektakl 07 w reżyserii Agaty Puszcz. Zaprasza dyrektor Sepp Majewski.
6: Tym tematem Jarosław Murawski jako autor oryginalnego tekstu 07 i Agata Puszcz jako reżyserka się właśnie zajmujemy. Bardzo nas interesuje oczywiście i postaci, które myślę, że nawet jeżeli ktoś nie był wytrawnym widzem serialu, to na pewno gdzieś z popkultury zna, ale też sam fenomen opowieści właśnie kryminalnej, opowieści o policjantach, albo wtedy o milicjantach, bawienie się różnymi tropami kulturowymi, czyli wykorzystanie do spektaklu nie tylko samego filmu, ale całej kulturowej otoczki, który kultowy film, a takim serialem jest na pewno 07, sobą niesie.
2: Później na scenie kameralnej zobaczymy Palaczkę.
6: W takim szerokim planie inspirowana jest powieścią Ladisława Fuksa Palacz zwłok. Miała miejsce w naszym teatrze, w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskich z Wałbrzychu 28 marca tego roku. Był to taki nasz wkład w Międzynarodowy Dzień Teatru. Traktujemy ten spektakl jako taki głos w opowieści, którą w teatrze prowadzimy już od dłuższego czasu na temat bardzo trudnych zdarzeń, bardzo trudnych sytuacji, które dzieją się w historii ludzi, w historii XX wieku, w historii miejsca, w którym jesteśmy, czyli Europy, a dotyczą wojny, zagłady, Holokaustu, tematów, które są wyparte, o których się nie mówi, a które jakby bardzo mocno wpływają na naszą rzeczywistość. No i ten palacz zwłok, który stał się palaczką z powodu obsadzenia głównej roli przez Angelikę Cegielską, która jakby właśnie swoim kunsztem spowodowała, że opowiadamy jednak o kobiecie, jest właśnie naszym głosem w to, co dotyczy ciałopalenia, Shoah, zagłady, tego jak ludzie jednak są gotowi bardzo szybko do czynienia zła, a bardzo wolno do czynienia dobra.
2: Kolejną propozycją dużej sceny w ramach przeglądu będzie spektakl Dracula.
6: 3 sezony temu zaprosiliśmy widzów na Frankensteina, spektakl w reżyserii Pawła Sablika, więc Dracula jest takim naszym drugim podejściem do tematu wampirycznego. Nie chcemy zrobić opowieści historii Drakuli tylko o tym, że człowiek mieszkał w Transylwanii, miał zęby i przepłynął do Niemiec, tylko to jest trochę jakby bardziej szersza propozycja i szersza perspektywa i myślę, że Zdenka Pszczołowska robiąca ten spektakl na pewno na to trochę głębiej patrzy. Ja myślę, że widzowie naszego teatru też wiedzą i są jakby pewni, że to nie będzie tylko historyjka fabularna o Drakuli, tylko chcą przyjść i zobaczyć to, co w tym tekście dla nas jest istotne i co może będzie również istotne dla naszych widzów, a tym samym poszerzy ich wiedzę, zachęci albo skonfrontuje ich z jakimiś ich własnymi przemyśleniami na ten temat.
2: W repertuarze tego minifestiwalu pojawi się również Iliada w reżyserii Pawła Świątka. To przedstawienie 26 września, a na koniec lokalny akcent w postaci sztuki Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty.
6: To jest tytuł dramatu napisanego przez Pawła Demirskiego dla naszego teatru i wystawiony ten tekst był, jak już wyliczyli niektórzy, 17 lat temu, czyli w 2008 roku. Wtedy Diamenty wyreżyserowała Monika Strzępka i był to spektakl na scenie kameralnej. Dzisiaj ten spektakl będziemy grać na dużej scenie. Z obsady tamtych Diamentów w tych Diamentach nie ma nikogo, więc ta zabawa może być przygodą przede wszystkim widzów, bo widzowie mogą znaleźć się tacy, którzy pamiętają ten spektakl sprzed 17 lat i zobaczą, jak dzisiaj można odczytywać w sumie jednak społeczno-polityczny tekst Demirskiego, jak on rezonuje z dzisiejszą sytuacją Wałbrzycha, która jednak przez 17 lat się zmieniła, więc na pewno to nie będzie identyczne myślenie, ale czy w tym myśleniu jesteśmy o Wałbrzychu i o naszym mieście gdzieś do przodu czy do tyłu?
2: Na te spektakle w ramach drugiej już edycji przeglądu premier Moc zapraszał dyrektor Wałbrzyskiego Teatru Sepp Majewski, a ja zapraszam na kolejne wydanie magazynu Tydzień w Wałbrzychu, bo w tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: zawsze zyskuje 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Reklama. Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
9: Igor Kociubiński, kłaniam się nisko i zapraszam na program Tydzień w Wałbrzychu. Muzyka łagodzi obyczaje, to wiadomo nie od dziś i ten proces łagodzenia obyczajów w zasadzie powinien zaczynać się jak najwcześniej. Niestety w rzeczywistości z edukacją muzyczną w wałbrzyskich, nie tylko w wałbrzyskich szkołach, bywa różnie.
10: To, że ta muzyka w szkołach jest traktowana po macoszemu, to już wiemy od wielu lat.
9: Ale na szczęście w Wałbrzychu mamy Filharmonię Sudecką i jej ofertę edukacyjną.
10: Audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli, są poranki muzyczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, te koncerty familijne, próby otwarte.
9: Skoro mowa o najmłodszych, to porozmawiamy też o ich bezpieczeństwie w różnych sferach i obszarach codzienności. Cyberbezpieczeństwie, zdrowiu psychicznym, ale także fizycznym. To wszystko w ramach rozpoczynającego się właśnie Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa w gminie Kamienna Góra.
11: Za każdym razem angażujemy w to wydarzenie młodzież ze wszystkich naszych szkół. Są to setki młodych ludzi, których próbujemy przygotować na problemy aktualne, które tu i teraz mogą ich spotkać.
9: O sprzątaniu Wałbrzycha też porozmawiamy, a dokładniej o pilotażowym programie zbiórki papieru w mieście.
12: Rozpoczynamy dodatkowy element tej naszej ofensywy poprawy gospodarki odpadami poprzez wprowadzenie pilotażowego programu na początku w zabudowie jednorodzinnej na Piaskowej Górze.
9: Na czym dokładnie te działania mają polegać, wyjaśnimy Wam już za kilka chwil, a nasze spotkanie rozpoczynamy od wizyty w Filharmonii Sudeckiej, gdzie zaprasza Krystyna Swoboda.
8: Tydzień w Wałbrzychu.
9: Dziś słuchaczom Radia Złote Przeboje, młodszym i nie tylko, będziemy zdradzać receptę na to, jak rozpocząć przygodę z muzyką, no bo jednym z tych miejsc, gdzie taką przygodę rozpocząć można, jest Filharmonia Sudecka. Możliwości jest sporo z tego, co widziałem, z tego, co słyszałem. Form też dostępnych jest kilka, no ale może na początek powiedzmy, w jakim wieku taką przygodę można rozpocząć, bo już od najmłodszych lat chyba można i chyba warto.
10: Oczywiście, że tak. Myślę, że taką przygodę to w każdym wieku można zacząć. Wiadomo, że im wcześniej, tym lepiej. Ale my mamy ofertę również dla starszych dzieci, dla młodzieży, a nawet dla dorosłych. Jeżeli ktoś nagle poczuje, że chciałby tutaj troszeczkę poznać te tajniki wiedzy muzycznej, to jak najbardziej też jest to możliwe.
9: Bo tak, koncert kojarzy nam się z okazją do tego, żeby miło spędzić czas, żeby z tą muzyką się po prostu spotkać, ale jeśli pada hasło edukacja, no to już patrzymy na to troszkę z innej strony, bo chyba za te kulisy troszkę bardziej zaglądamy wówczas.
10: Jak najbardziej. Edukacja, no, ona też się wiąże często z koncertem i zazwyczaj na koncertach się opiera. One są troszeczkę inaczej układane niż taki tradycyjny piątkowy wieczorny koncert na przykład orkiestry symfonicznej, ale również nie może się obejść bez przykładów muzycznych, więc mamy cykle edukacyjne. Są to audycje muzyczne, które odbywają się w szkołach, przedszkolach powiatu wałbrzyskiego i do takich placówek właśnie jeżdżą muzycy. To jest zwykle grupa, powiedzmy sobie, 3-4 osób z prelegentką, gdzie dzieci poznają instrumenty, poznają formy muzyczne, poznają tańce. W tym sezonie mamy taki motyw przewodni, malowanie muzyką, czyli to, co można przedstawić za pomocą muzyki, a co tak naprawdę tą muzyką nie jest, czyli jak można przedstawić na przykład pory roku, czy obrazy, czy zwierzęta, no to zazwyczaj takie programy prezentujemy w tym sezonie, czyli do czerwca 2024 roku. No i to jest ten cykl, który kontynuujemy od właściwie samego początku, czyli od 45 lat, bo na taki pomysł wpadł maestro Józef Biłkomirski, jak zakładał filharmonię, no i my po prostu kontynuujemy tę tradycję audycji w szkołach i przedszkolach. Także to jest skierowane dla najmłodszych słuchaczy.
9: No dobrze, to jest pierwsza forma. Co jeśli chcemy więcej, jeśli potrzebujemy więcej?
10: Natomiast jeśli chodzi o takie inne formy edukacji, to w tym sezonie zaczęliśmy zapraszać do Filharmonii Sudeckiej, do sali koncertowej w jedną niedzielę w miesiącu o godzinie 11:00. Jest to tak zwany koncert familijny i tutaj jest to dedykowane właśnie rodzinom, bo przychodzą rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie z dziećmi i występuje orkiestra symfoniczna na każdym takim koncercie, a prelegentem jest dyrygent. W tym roku jest to nasz dyrygent rezydent Jan Bielak, który przygotowuje raz w miesiącu właśnie taki koncert. Coś na kształt takich audycji muzycznych, może ktoś z Państwa pamięta, kiedyś w telewizji był taki cykl, gdzie Leonard Bernstein właśnie zapraszał młodych ludzi do filharmonii i on im objaśniał takie tajniki wiedzy muzycznej. Troszeczkę w tym kierunku właśnie pan Jan Bielak także poszedł. No i na każdym z takich koncertów albo prezentuje jakieś jedno konkretne dzieło i opowiada historię związaną z tym utworem, czy też pokazuje, jak zmieniała się forma, jeśli chodzi na przykład o różne epoki. No i to jest właśnie taki koncert, który trochę edukacyjny i skierowany do całych rodzin, czyli tu dla osób dorosłych jak najbardziej. Mamy również próby otwarte. One są skierowane do troszkę starszej młodzieży, czyli to taki wiek, powiedzmy, gimnazjum i liceum. Zazwyczaj na dzień przed koncertem piątkowym, czyli na próbę w czwartek, zapraszamy na ostatnią godzinę próby młodzież do filharmonii, żeby mogła zobaczyć, jak dyrygent pracuje z orkiestrą i z solistą. Jak trzeba niekiedy wrócić kilka razy, żeby powtórzyć ten sam fragment. W jaki sposób interpretować dany utwór. To wszystko właśnie tak troszeczkę od kuchni pokazane jest praca orkiestry i dyrygenta z orkiestrą. A finalnie potem w piątek, jak ktoś będzie jeszcze bardziej ciekawy, jak to już zabrzmi na czysto, że tak powiem, no to wtedy zapraszamy też już na koncert piątkowy.
9: Czyli zdecydowanie zaglądamy za kulisy, sprawdzamy, jak to wygląda za sceną, jak wygląda jeszcze przed koncertem. Jeśli chodzi o najmłodszych, to pytanie, bo mam takie wrażenie, że z tą muzyką w kontekście edukacji generalnie troszkę mamy problem, bo jeśli mowa o najmłodszych, jeśli mowa o etapie żłobka, przedszkola, to tu jeszcze coś się dzieje. Ta muzyka traktowana jest taka forma rozrywki, No mamy rytmikę, mamy zależnie też od placówek różne dodatkowe, często właśnie muzyczne zajęcia. Natomiast im dalej w las, tym mam wrażenie, że jest trudniej, jest gorzej i o tej muzyce się albo zapomina, albo troszkę po macoszemu się ją traktuje, więc mój wniosek jest taki, że no dużo zależy od nas samych. Jeśli chcemy tę muzykę poznać, to jednak musimy troszkę wytężyć siły, by na własną rękę poszukać takich możliwości, jak chociażby filharmonii, no bo w szkole może być ciężko.
10: Tak, jak najbardziej. To, że ta muzyka w szkołach jest traktowana po macoszemu, to już wiemy od wielu lat, odkąd zniknęły takie przedmioty jak muzyka. Bo kiedyś to był przedmiot nauczania normalnie w szkole podstawowej, gdzie dzieci uczyły się grać na przykład na dzwonkach czy na flecie prostym, poznawały nuty, najprostsze jakieś rytmy i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam nadzieję, że może wrócimy znów do tego, bo generalnie dzieci nie są umuzykalnione. Nie są rozśpiewane, a potrafią śpiewać, potrafią tańczyć, czują rytm, więc myślę, że właśnie należy w tych dzieciach to tylko rozbudzić i po prostu wykształcić jeszcze bardziej. No, nie mówię tu o takim kształceniu już typowo prawie zawodowym, jak w szkołach muzycznych, tak? No bo tu już jest ten kierunek z góry narzucony, ale w zwykłych szkołach podstawowych, gdzie rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, nie ma tego nauczania muzyki. I my tutaj staramy się tę lukę wypełnić, nie tylko właśnie przyjeżdżając do takiej szkoły z audycjami muzycznymi, ale zapraszając uczniów do nas, do filharmonii. Teraz na przykład dzieci mają ferie, a u nas w filharmonii są też ferie dla dzieci, ferie muzyczne, gdzie dzieci po prostu mają zajęcia ruchowe, wokalne, mają zajęcia z perkusjonaliami, czyli na takich instrumentach prostych, perkusyjnych, mogą sobie też troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda taka nauka. Kto wie, może takie dziecko zaszczepi się na tyle, że będzie chciało kontynuować taką naukę już w szkole muzycznej.
9: A o tym procesie opowiada dziś Krystyna Swoboda z Filharmonii Sudeckiej. To właśnie tam te pierwsze artystyczne kroki można stawiać. Ale nauka i korzystanie z tej oferty edukacyjnej to nie tylko rozpoczęcie tej artystycznej drogi, to często okazja do nabycia wielu innych dodatkowych, pozamuzycznych, pozaartystycznych kompetencji. I o tym w programie Radia Złote Przeboje porozmawiamy już za chwilę, zachęcając młodych Wałbrzyszan do tego, by filharmonię bliżej poznać. Bądźcie z nami, a ja teraz zapraszam na wiadomości z miasta i regionów. Każdy weekend sprawdzamy, co ciekawego dzieje się wokół nas. Temu właśnie służy przegląd wydarzeń tygodnia. Zapraszam na kilka najbliższych minut.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
13: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek o policyjnym pościgu w Walimiu na ulicy Wyszyńskiego. W piątkowy wieczór 18-latek jadący krosowym motocyklem zignorował policyjne wezwanie do zatrzymania się i próbował uciekać. Najpierw na motocyklu, potem pieszo. Szybko został zatrzymany. Okazało się, że nie miał prawa jazdy, a jego motocykl nie był dopuszczony do ruchu. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu nawet 5 lat więzienia. I jeszcze jeden temat, o którym mówią wszyscy policjanci. Coraz częściej pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości. Takie zjawiska doczekały się nawet określeń: lewy M-obywatel, M-fake albo fake M-obywatel. Fałszywy dokument może służyć do wyłudzania danych albo pieniędzy. Na koniec dane Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Region w wakacje odwiedziło ponad 2 300 000 osób.
14: W szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne,
13: powiedział Jacek Fejga. Tymczasem mieszkańcy Wałbrzycha decydują, na co wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego. Do głosowania zachęca prezydent Roman Szełemej.
15: Głosujemy na stronie internetowej, która jest dedykowana Wałbrzyskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, ale również na stronie Urzędu Miasta.
13: Czas na oddanie głosu do końca miesiąca. Centrum Radioterapii w szpitalu imienia doktora Sokołowskiego pochwaliło się nowoczesnym sprzętem. To jedna z najważniejszych inwestycji w rozwój wałbrzyskiej onkologii, podkreśla szpital i wylicza korzyści dla pacjentów. Czas niektórych procedur skróci się z 30 do 5 minut, a komfort i precyzja leczenia będą wyższe. My przyglądamy się stolicy naszego regionu. Wizerunek Wrocławia w oczach mieszkańców innych polskich miast jest coraz lepszy, mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta Wrocławskiego Urzędu Miejskiego.
16: Nie mamy u siebie Disneylandu, który ściąga turystów tylko w to konkretne miejsce. Nie mamy jednego wielkiego zakładu pracy. Nie mamy jednego kierunku studiów, który przyciąga młodych ludzi. Wszystko, co się tutaj dzieje, zasadza się na czymś, co ludzie powiedzieli, że miasto jest dobre do życia.
13: W kategorii najlepszego miejsca do życia Wrocław wyprzedził nawet Kraków. Tak wynika z badania Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Zaproszenie skierowane do dzieci, nawet tych najmłodszych. Już roczne dzieci mogą brać udział w warsztatach Zlep się z kulturą, które 26 września w Muzeum Porcelany. Aleksandra Brodziak, zapraszam. Policyjna akcja Trzeźwy Poranek odbyła się dzisiaj w Wałbrzychu. Policjanci skontrolowali 207 kierujących i wszyscy byli trzeźwi. Na drogach w mieście i powiecie trwa tymczasem inna policyjna akcja – bezpieczny rower i hulajnoga. Policjanci szczególnym nadzorem objęli rejony przejść dla pieszych oraz przejazdy dla rowerów. Kończymy zaproszeniem do Jodłownika na spotkania z legendami rajdowych tras.
17: Pojawią się auta Subaru, Lancery i inne, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Paweł Mazik zaprasza 3 października. Na terenie Domku Myśliwskiego będzie można spotkać takie gwiazdy jak Leszek Kuzaj czy Tomasz Czopik.
9: Mówiła Aleksandra Brodziak.
8: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia wprawdzie kończymy, ale w naszym magazynie przed nami jeszcze kilka informacji z życia Wałbrzycha. Sprawdzimy, jak idą prace na budowie zajezdni autobusowej w Wałbrzychu. Jak zapowiada prezydent miasta Roman Szałemej, to rewolucyjna inwestycja, jeśli chodzi o Wałbrzych. Opowiemy Wam także o pilotażowym projekcie walki ze śmieciami w naszym mieście. To dotyczy kilku dzielnic, a na celowniku będą takie odpady jak papier czy tektura. Tak enigmatycznie o tym opowiadam, bo bardzo chcę, żebyście zostali z nami. Więcej szczegółów już za chwilę, no ale to też wynika z tego, że czas nasz jest ograniczony, więc nie przedłużając, ja zapraszam na drugą część naszego spotkania z Krystyną Swobodą. Powracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka chwil temu w Radiu Złote Przeboje. Przypominam, rozmawiamy dziś o edukacji w Filharmonii Sudeckiej, o ofercie dla małych i dużych Wałbrzyszan.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
9: Jeśli o najmłodszych mowa, to ta piłka jest po stronie rodziców przede wszystkim. Myślę, że to w pierwszej kolejności oni muszą wpaść na ten pomysł, że jednak warto spróbować. Ja do swoich rodziców, mimo tego, że już jestem w wieku mocno pozaszkolnym, do dzisiaj mam ogromne pretensje i za każdym razem im wypominam, że nie wpadli na pomysł, żeby gdzieś tam z tą muzyką mnie poznać, bo ja później musiałem to robić na własną rękę. Okazało się to jakąś tam małą pasją, ale miałem poczucie, że jest już za późno, że gdzieś tam pojawia się szara rzeczywistość, na wszystko brakuje czasu i że gdyby się udało szybciej, gdyby się udało wcześniej, to może to wszystko działałoby inaczej. No bo jednak z maluchami jest tak, że one same nie wpadną na pomysł, że może jednak to. Oczywiście no, nigdy nie jest tak, że mamy gwarancję, że jeśli zaczniemy przychodzić z dzieckiem do filharmonii, no to ono w tej filharmonii zostanie, czy ta muzyka stanie się pasją. Ale warto, bo nawet jeśli mówimy o takim łamaniu barier, to też jest chyba duża korzyść, że w głowie takich maluchów zostaje informacja, no, że filharmonia jest miejscem, które oni odwiedzali i do którego być może już jako dorośli mogą wrócić. A jeśli takich doświadczeń nie było, no to chyba jest to trudniej. No, drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich, ale trzeba mieć ten bodziec, żeby jednak przyjść.
10: Oczywiście, że tak. Decyzja, jeśli dziecko jest małe, no to na pewno należy do rodziców, których też trzeba jakoś zachęcić do tego, albo po prostu wskazać im taką drogę, że można. I my to robimy na naszych koncertach już tych takich abonamentowych, tak, tych, które odbywają się w piątki zazwyczaj wieczorem, ale robimy to właśnie na przykład na tych familijnych koncertach, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i to nas ogromnie cieszy, bo powiem szczerze, że troszeczkę nie mieliśmy pewności, jak zostanie ta oferta przyjęta, no bo to jednak niedziela przed południem, no nieraz nie chce się wyjść z domu w ogóle, a tu się okazuje, że jednak mamy pełną salę na każdym koncercie familijnym i to jest dla nas ogromna radość i dla muzyków, którzy grają, i dla nas organizatorów, bo widzimy, że jest zapotrzebowanie i to jest bardzo fajne, dlatego że jest nadzieja, że te dzieci, tak jak pan mówi, dalej będą chciały kontynuować tę drogę muzyczną, a dzięki temu też zyskujemy nowych słuchaczy na tych wieczornych, piątkowych koncertach.
9: Tym samym uprzedziła pani moje pytanie o zainteresowanie i o to, czy jest odzew. Jeśli jest, no to to najważniejsze, to cieszy. Zapytam więc, albo przejdę do tematu, który może być wątpliwością dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy warto. No bo tak, muzyka to jest jedna z wielu możliwości, bo można pomyśleć o sporcie, o aktywności fizycznej. Ktoś z którejś z rodziców może wpaść na pomysł, że może warto byłoby z kolei w kierunku plastyki pójść. No i w Wałbrzychu tych możliwości mamy sporo, zależnie od grupy wiekowej, o której mówimy. Ale jeśli byśmy się na tej muzyce skupili i mieli przekonać tych, którzy mają wątpliwości, no to dlaczego warto wybrać właśnie tę muzyczną drogę w filharmonii?
10: Przede wszystkim muzyka nie zna granic. To jest jedno, jeden z bardzo ważnych aspektów. Poza tym nie potrzebuje tłumaczy, bo o ile literaturę, no to jak chcemy poznać światową, no to musimy sobie albo przetłumaczyć, albo znać języki. Jeśli chcemy, powiedzmy, iść w kierunku malarstwa, no to też trzeba poznać te techniki, wiedzieć, jak się maluje i co się maluje, co się chce namalować. No, ja nie mówię tutaj o zawodowstwie muzycznym, ale jeśli chodzi o tylko samą przyjemność z obcowania z muzyką, no to tutaj jest mnóstwo możliwości, bo tych gatunków muzycznych jest cały ogrom. Ja tylko się tu skupię na muzyce tak zwanej klasycznej, która niekiedy odstrasza, bo się mówi, że filharmonia, no to tam tylko te Bachy i te Beethoveny i Mozarty i te inne. Nie. U nas w programach mamy tak bogatą ofertę i tak różnorodny program, że każdy może znaleźć coś dla siebie, bo gramy i muzykę dla dzieci, czyli na przykład z filmów, z bajek skierowanych do dzieci. Gramy muzykę, co się cieszy niezwykle wielkim zainteresowaniem i zawsze jest pełna sala filmową. Jest to już nowy gatunek właściwie muzyczny, bo

0: takim uniwersalnym kierunkiem w sztuce, gdzie w każdym miejscu, w każdej chwili możemy sobie nawet założyć te słuchawki na uszy i po prostu odizolować się od szarego świata.
1: No i to też może być taka alternatywa dla tego, co jest dookoła nas. No ta muzyka mocno się zmienia dynamicznie. Przypuszczam, że gdybyśmy rozmawiali 15-20 lat temu, to otoczenie dźwięków, które do nas docierają, byłoby zgoła inne. No tu mamy klasykę, choć nie tylko, jak pani wspomniała, ale to też jest dobra okazja do tego, by powrócić do tych korzeni i zobaczyć, z czego tak naprawdę to się wzięło. I jednak zobaczyć i sprawdzić, jakie były początki. To też jest chyba istotne.
0: No jak najbardziej, oczywiście, że tak, bo jak klasyk śpiewał, zacznijmy od Bacha, większość kompozytorów późniejszych wzorowało się na tych barokowych kompozycjach nie tylko Bacha, ale także Händla czy innych twórców. No, jeśli sięgnąć jeszcze dalej, to oczywiście musimy się cofnąć w zasadzie do prehistorii, bo do tej pory zastanawiają się muzykolodzy, co było pierwsze, rytm czy melodia. Generalnie rzecz biorąc, chyba jednak skłaniamy się do tego, że jednak rytm, bo już pierwotne jakieś plemiona porozumiewały się za pomocą gdzieś tam wybijanych jakichś rytmów na pustych, spróchniałych pniach drzew, czy na jakichś później bębnach prymitywnych, czy innych tego typu instrumentach. Dopiero później zaczęto budować instrumenty melodyczne i później ta melodia już się też pojawiła. Ale z drugiej strony człowiek jest też takim naturalnym instrumentem, bo dany nam jest głos, a jeżeli głos, to dźwięk. I no, w związku z tym tutaj jest nierozstrzygnięta ta zagadka, czy to był rytm, czy była pierwsza melodia, tak jak co było pierwsze, jajko czy kura. I chyba nie rozstrzygniemy tego.
1: Myślę, że nad tym dylematem można byłoby spędzić wiele godzin. Natomiast wszyscy ci, którzy będą chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście w nas tkwi instrument, będą mogli zrobić to właśnie w Filharmonii w Wałbrzychu. Tych możliwości mamy kilka. Spotkania w szkołach, jak pani wspomniała, niedzielne spotkania w sali koncertowej, audycje i wiele, wiele innych. Tych informacji było sporo. Zapewne szczegóły poznać można odwiedzając Filharmonię Sudecką, ale często też korzystam z internetu i myślę, że to też jest taki dobry sposób na to, by mieć pewien obraz tego, co się w Filharmonii dzieje i być może rozplanować sobie te wizyty, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o najmłodszych.
0: Oczywiście, że tak. Zapraszam na naszą stronę internetową www.filharmoniasudecka.pl. Tam jest cały repertuar do końca sezonu. Są wszystkie propozycje edukacyjne, czyli audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli. Są poranki muzyczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, te koncerty familijne, próby otwarte, zajęcia chórów, no i oczywiście cały nasz repertuar. Działamy także w social mediach, czyli można nas znaleźć na Facebooku, na Instagramie i tam też są relacje z naszych koncertów, z tego wszystkiego, z tych działań, które my podejmujemy, więc można sobie zobaczyć, jak to wygląda i zdecydować, czy chcemy przyjść i na żywo posłuchać, zobaczyć, jak się obcuje z muzyką, a ja jak najbardziej Państwa do tego zachęcam.
1: A zachęcała, przypomnę, Krystyna Swoboda z Filharmonii Sudeckiej.
2: Zmieniamy temat.
1: A my przenosimy się teraz na plac budowy jednej z ciekawszych inwestycji w naszym mieście. Mowa tutaj o nowej zajezdni autobusowej przy ulicy Beethovena. To miejsce w minionym tygodniu odwiedził prezydent Roman Szałemej.
3: Jesteśmy prawdopodobnie, a nawet chyba na pewno, na największym placu budowy w tej chwili w Wałbrzychu. To jest budowa zajezdni autobusowej przyszłości dla autobusów dieslowskich, wodorowych i elektrycznych. To jest ogromny teren przy ulicy Beethovena. Widać za mną pracujących intensywnie pracowników różnych firm. Około 100 pracowników pracuje w tej chwili od rana do późnego wieczora, nawet w nocy. Termin zakończenia to jest październik tego roku, ale oczywiście staramy się, aby to wszystko było zrobione przede wszystkim bardzo dobrze. Pośpiech nie jest tutaj szczególnie wskazany, bo mówimy o technologii naprawdę bardzo wyrafinowanej, technologii na przykład

0: obsługi autobusów wodorowych czy też elektrycznych. Tu obok jest faza montażu super nowoczesnej myjni, automatycznej myjni autobusowej. Ta myjnia ma to do siebie, że nie dość, że jest nowoczesna, że będą równocześnie mogły być myte dwa autobusy, to jeszcze oczywiście woda będzie odzyskiwana, a więc jest to ekologiczna myjnia. Największy plac budowy w Wałbrzychu, 80 milionów złotych, 85% dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej. Trzymamy kciuki, żeby tempo było takie do samego końca.
1: Ekologia w Wałbrzychu.
2: Ale ekologia to nie tylko nowa baza dla autobusów, to nie tylko pojazdy wodorowe, to także oddolne działania związane chociażby z porządkiem i czystością w mieście. Jak zapowiada Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha, rusza program zbiórki papieru i tektury.
0: Powinniśmy jako miasto, jako wspólnota, jako mieszkańcy, powinniśmy bardziej skutecznie segregować odpady komunalne. Szczególnie ważne jest segregowanie odpadów papierowych i tekturowych, bo możemy je sprzedawać, dzięki temu uzyskiwać dodatkowe przychody, obniżać koszty gospodarki odpadami, a robimy wszystko, żeby nie podnosić opłat śmieciowych dla mieszkańców. Segregowanie odpadów papierowych możemy zacząć nawet w kuchni, wyodrębniając na przykład ręczniki papierowe, które czy odpady z ręczników papierowych, które wykorzystywane są do wycierania rąk, czy też małe odpady papierowe, tekturowe, które powstają w kuchni. Rozpoczynamy dodatkowy element tej naszej ofensywy poprawy gospodarki odpadami poprzez wprowadzenie pilotażowego programu na początku w zabudowie jednorodzinnej na Piaskowej Górze. Ustawiamy prawie 500 takich 240-litrowych pojemników na odpady papierowe, tekturowe właśnie w zabudowie jednorodzinnej na Piaskowej Górze. Jeśli to się sprawdzi, to rozszerzymy ten program na całe miasto. A więc już niedługo będziemy stawiać takie pojemniki w zabudowie jednorodzinnej, na razie na Piaskowej Górze, po to, żeby ułatwić segregowanie odpadów papierowych, tekturowych, po to, żebyśmy bardziej skutecznie realizowali segregację odpadów, aby tych odpadów zmieszanych szczególnie było mniej. Wszystkiego dobrego.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: Nie znasz sąsiada? Zacznij od pukania. W Wałbrzychu rusza właśnie kampania Zapukaj, zanim zgaśnie światło.
1: Ciekawy Wałbrzych.
2: No właśnie, czy znasz swojego sąsiada? Nie tylko z widzenia. Wiesz, że mieszka dwa mieszkania dalej, mijasz go w windzie, widujesz w oknie albo podczas codziennego spaceru, ale nigdy nie zamieniliście więcej niż kilku słów. A co jeśli pewnego dnia przestaniesz go widywać? Nie ma go w oknie, nie spotykasz go na spacerze, skrzynka zaczyna się zapełniać, radio albo telewizor grają bez przerwy, albo przeciwnie, w mieszkaniu, w którym wcześniej codziennie było słychać życie, nagle zapada cisza. Co wtedy robisz? Właśnie od tego pytania zaczyna się wałbrzyska kampania społeczna Zapukaj, zanim zgaśnie światło. To oddolna inicjatywa trzech mieszkańców Dolnego Śląska, działających jako nieformalna grupa Nieobojętni. Pomysł powstał z potrzeby zwrócenia uwagi na samotność, izolację społeczną i zanikające relacje sąsiedzkie, szczególnie na dużych osiedlach i w blokach wielorodzinnych, gdzie tysiące osób mieszka obok siebie, a jednocześnie często pozostają sobie zupełnie obce. Projekt realizowany jest w Wałbrzychu w czterech dzielnicach: Podzamczu, Piaskowej Górze, Śródmieściu i Białym Kamieniu. Jego odbiorcami są mieszkańcy w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych i starszych, ale także ich sąsiadów, rodzin i bliskich. Sąsiad często jest pierwszą osobą, która może zauważyć, że coś się zmieniło. Nie chodzi o to, żeby przejmować odpowiedzialność za drugiego człowieka, chodzi o zwykłą uważność. Jeśli codziennie widzimy kogoś w oknie, na spacerze czy w windzie, a nagle przez kilka dni go nie ma, warto zapytać, czy wszystko jest w porządku, mówią inicjatorzy kampanii. Jednym z najważniejszych elementów kampanii są dwustronne wizytówki sąsiedzkie. Na jednej stronie sąsiad może napisać: to ja, twój sąsiad, sąsiadka, nazywam się i mieszkam pod numerem. Mój numer telefonu to: potrzebujesz pomocy, wsparcia, rozmowy lub drobnej przysługi, zadzwoń do mnie. Druga strona skierowana jest do seniora: czy mogę liczyć na ciebie? Mam na imię i mieszkam pod numerem. Jeśli długo mnie nie widzisz, nie odbieram telefonu lub coś cię niepokoi, zadzwoń lub zapukaj. Wizytówka ma być pretekstem do przełamania anonimowości i pierwszego kontaktu. Można ją wypełnić i przekazać osobie, którą znamy z widzenia. Z piętra, klatki czy bramy. Nie jest deklaracją stałej pomocy i nie wymaga wpuszczania drugiej osoby do mieszkania. W ramach tego projektu przygotowano 10 tysięcy wizytówek oraz 5 tysięcy naklejek z hasłami kampanii. Twórcy kampanii podkreślają, że odbudowywanie relacji sąsiedzkich musi iść w parze z bezpieczeństwem. Zapukaj nie znaczy wpuść. W kontakcie z sąsiadem należy pamiętać o złotych zasadach bezpieczeństwa. Nie przekazujemy pieniędzy ani kart, nie udostępniamy wrażliwych danych, nie przekazujemy kluczy do mieszkania, mówi Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, partner kampanii. Działania te nie zachęcają do otwierania drzwi nieznajomym ani przekazywania wartościowych przedmiotów. Nie chodzi też o to, żeby sąsiad samodzielnie rozwiązywał problemy drugiej osoby. Chodzi o zauważenie, zapytanie i właściwą reakcję, jeśli sytuacja budzi poważne obawy, można zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb i instytucji. W ramach kampanii mieszkańcy będą mogli korzystać ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji oraz wałbrzyskich przychodni na Podzamczu, Piaskowej Górze, Białym Kamieniu czy Śródmieściu. W czasach, kiedy bardzo dużo mówimy o bezpieczeństwie, samotności i kryzysach, chcemy przypomnieć o czymś niezwykle prostym – o relacji. Nie musimy znać wszystkich mieszkańców swojego bloku. Wystarczy, że zauważymy tego człowieka, którego codziennie mijamy, podkreślają autorzy kampanii. Działania w mieście właśnie ruszyły, a cały projekt w Wałbrzychu potrwa do 15 listopada.
1: Aktywnie w Wałbrzychu.
2: Wyjątkowo intensywny czas w Wałbrzychu, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. 16 i 17 września w AquaZdroju odbył się memoriał Mieczysława Młynarskiego, czyli koszykarskie zmagania, w których udział brał oczywiście Górnik Zamek Książ Wałbrzych. Ten weekend to z kolei rodzinny piknik rowerowy i szereg atrakcji dla najmłodszych, dla rodzin i miłośników podróży na dwóch kółkach. Mimo że o wakacjach zdążyliśmy już w zasadzie w większości zapomnieć, to pewną formą powrotu do tego okresu mogą być zajęcia w ramach szkółki pływackiej Aqua Splash. W połowie września powróciły one właśnie do Aqua Zdroju, a organizatorzy przygotowali różne warianty zajęć, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, a każda lekcja trwa 50 minut. Pierwsza grupa to Aqua Minis, czyli zajęcia dla dzieci, dla zupełnie najmłodszych, już od 4-5 lat oraz tych starszych. Nauka pływania od podstaw i doskonalenie nabytych umiejętności. Zajęcia od poniedziałku do czwartku. Aqua Girls, czyli spotkanie tylko dla kobiet. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy. Z kolei grupa trzecia to Aqua Warriors, grupa dla dorosłych, dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pływaniem, ale także tych, którzy chcieliby popracować nad swoją techniką. Ta oferta dostępna w poniedziałki i środy. To tyle, jeśli chodzi o aktywności sportowe. Za chwilę w programie Radia Złote Przeboje także coś specjalnego dla miłośników kina, bo sprawdzimy, co można, co warto zobaczyć w wałbrzyskim kinie Apollo. Ale najpierw czas na kolejnego dziś gościa.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Małgorzata Buszkiewicz, zastępca wójta gminy Kamienna Góra.
2: O bezpieczeństwie będziemy dzisiaj rozmawiać. Zresztą to hasło, to słowo mieści się w ujęciu Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa, które z tego, co wiem, po raz ósmy odbywa się na terenie gminy Kamienna Góra. Cóż za tym hasłem się kryje? To Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa jest. Od tego zacznijmy.
3: Tak, Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa to bardzo wyjątkowy projekt, który w naszej gminie staramy się tworzyć konsekwentnie już od 2016 lat, w tym roku mija. Jest to 8. edycja. Za każdym razem angażujemy w to wydarzenie młodzież ze wszystkich naszych szkół. Są to setki młodych ludzi, których próbujemy przygotować na problemy aktualne, które tu i teraz mogą ich spotkać. Przez te 8 edycji rozmawialiśmy już o problemie uzależnień, o tolerancji, na temat agresji rozmawialiśmy również. Dotykaliśmy problemu depresji wśród dzieci i młodzieży i rozmawialiśmy również o zagrożeniach w internecie. No wiemy, że świat się zmienia i tak naprawdę co chwilę mierzymy się z nowymi wyzwaniami, z nowymi problemami. W tym roku tematy, którymi chcemy się zająć, to cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa internetowe, deepfake i zagrożenia związane z korzystaniem ze sztucznej inteligencji, która teraz jest.
2: Biorąc pod uwagę historię i to wszystko, co wydarzyło się dotychczas, czy zauważyliście Państwo, że któryś z tych wymienionych już tematów, wątków czy problemów jakoś rezonował najbardziej wśród młodzieży? Coś, co było najbardziej charakterystyczne, jeśli chodzi o reakcje z ich strony?
3: Znaczy, reakcje co roku są bardzo entuzjastyczne, zwłaszcza widać je podczas imprezy finałowej, gdzie podsumowujemy wszystkie działania. To są działania, które przez kilka miesięcy prowadzimy, więc i w różnych formach. Są warsztaty i kreatywne, ale są oczywiście spotkania z profesjonalnymi, po prostu z profesjonalistami w danej dziedzinie. Który problem? Naprawdę trudno mi jest wybrać jeden, bo naprawdę wszystkie są bardzo ważne. I agresja, i depresja zwłaszcza, to był bardzo trudny temat, który poruszaliśmy. Chcieliśmy to zrobić, zresztą chcieliśmy to, nie chcieliśmy tego problemu, o tym problemie mówić tak do końca wprost, ponieważ jest to bardzo trudne i na pewno są osoby, które mierzą się akurat z takim problemem, więc staraliśmy się kierunkować dzieciaki, młodzież na właśnie czerpanie radości z życia, z drobnych rzeczy tak naprawdę. Takim też bardzo fajnym forum, tematem był temat tolerancji, gdzie wyjątkowe takie działanie podjęliśmy. To było bicie rekordu w odśpiewaniu piosenki Tolerancja Stanisława Sojki. Zebraliśmy wszystkie dzieci na dużym parkingu w naszej największej miejscowości w Krzeszowie i tam wszyscy razem odśpiewywaliśmy i graliśmy właśnie ten utwór. Stanisław Sojka, niestety już świętej pamięci, również zauważył tą inicjatywę, nagrał dla dzieci pocztówkę dźwiękową i przekazał, no właśnie, jak ważna jest tolerancja, jak ważne są takie akcje.
2: Spektrum tematów bardzo szerokie, od internetu przez zdrowie psychiczne. Powstaje pytanie, kto jest grupą docelową, bo mówimy tutaj o młodzieży, owszem, no właśnie, ale w jakim wieku, bo to też da nam pewną wskazówkę, gdzie te problemy się umiejscawiają.
3: Tak. Wszystkie edycje tak naprawdę kierowane są do grupy dzieci, młodzieży w klasach szkoły podstawowej, w klasach od pierwszej do ósmej. Natomiast staramy się też oczywiście włączać inne grupy wiekowe w te działania i w tym roku kierujemy bardzo szeroko te nasze działania, bo oprócz właśnie klas 1-3, potem kolejna grupa to są klasy 4-8, ale włączamy też w działania i również przygotowaliśmy ofertę warsztatów dla rodziców, dla nauczycieli, ale też dla seniorów. Seniorów od ubiegłego roku tak naprawdę staramy się aktywnie angażować w różne warsztaty, w różne spotkania z młodzieżą, po to też, żeby łatwiej było dzieciom może nawiązywać relacje z osobami starszymi i tak naprawdę i jedna, i druga strona bardzo tego potrzebuje i słyszymy bardzo dużo dobrych opinii właśnie na temat tych warsztatów, w których uczestniczą seniorzy i dzieci, młodzież.
2: Kiedy wspomniała Pani o tych różnych grupach wiekowych poza młodzieżą, to pomyślałem, że to dość przewrotne, biorąc pod uwagę te tematy, o których wspomnieliśmy. Bo o zgrozo najczęściej jest tak, że w przypadku czy zdrowia psychicznego, czy bezpieczeństwa młodzieży, szczególnie na tym etapie na przykład szkoły podstawowej, no to ta pałeczka jest jednak po stronie dorosłych w dalszym ciągu, że to od nas troszkę zależy, jak to tytułowe bezpieczeństwo będzie się w tej grupie charakteryzowało, więc mimo, że te działania oczywiście w pierwszej kolejności kierujecie do dzieciaków i młodzieży, to mam wrażenie, że jednak jest to też szereg działań skierowanych do nas, dorosłych, przypominając o tym, że są takie obszary, w których jeszcze mamy gdzie się wykazać.
3: Oczywiście dorośli odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, to jest podstawowe zadanie, ale nie zawsze są też świadomi różnych zagrożeń. Dlatego w tym roku, no właśnie myślę, że tutaj jest dużo, dużo tematów, dużo punktów takich, w których my dorośli również będziemy mogli tą swoją wiedzę poszerzyć, bo w tym roku koncentrujemy się na cyberprzemocy, właśnie na kradzieży danych, na oszustwach, które wykorzystują sztuczną inteligencję, deepfake'ach. Nie każdy ze starszych osób wie, co to takiego jest ten deepfake i tak naprawdę, że sam jest narażony, ale też sam może takie treści tworzyć.
2: I biorąc pod uwagę fakt, że niestety część naszego życia i dorosłego i przede wszystkim mowa tutaj o funkcjonowaniu młodzieży dzieje się w internecie, no to ta sfera cyberbezpieczeństwa też jest szczególnie istotna, bo mam wrażenie, że mimo, że dużo się o tym mówi, że często o tym przypominamy, apelujemy o ostrożność i uważność, to jednak to zdanie, że czasem nie wiemy, co nasze dziecko robi w sieci i jak to internetowe otoczenie dziecka wygląda, jest zasadne, że w wielu domach, w wielu rodzinach może być to, może nie temat tabu, ale nie temat, który się zgłębia i którego są świadomi rodzice czy członkowie innej rodziny, niestety.
3: Tak, i właśnie chcemy pomóc, które powinny wzbudzić ich zainteresowanie i na pewno wymagają jakiejś interwencji, jakie, myślę, spostrzeżenia mogą dotyczyć również nauczycieli i takiego bezpośredniego otoczenia dziecka gdzieś poza domem, nawet też u dziadków, tak, więc to jest bardzo ważne. Tak naprawdę badania naukowe dowodzą, że rodzice bardzo, bardzo niewiele wiedzą o tym, czym dzieci zajmują się i z jakich platform korzystają w sieci, a telefony ma no, praktycznie każde dziecko chyba już teraz. Również w naszych działaniach wzięliśmy pod uwagę seniorów. Też mówi się bardzo dużo o różnych przypadkach nadużyć, o różnych przestępstwach, o wyłudzeniach, którymi seniorzy, ale nie tylko, no, w wieku średnim powiedzmy, też padają ofiarami właśnie takich przestępstw i chcemy ich uczulić, chcemy pokazać przykłady czyhających na nich niebezpieczeństw. Do naszej akcji włącza się w tym roku Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, oczywiście Komenda Powiatowa Policji, ale też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który również informuje, przekazuje nam informacje o tym, że dochodzi do przestępstw, no właśnie przez podszycie się za urzędnika, za pracownika ZUS-u, więc wydawałoby się niebywałe i niewyobrażalne, ale jednak ludzie padają ofiarami właśnie w taki sposób.
1: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: Niezależnie od wieku ta wiedza więc nam wszystkim się przyda w różnych obszarach już wymienionych przez nas wcześniej. A przypominam, w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z Małgorzatą Buszkiewicz, zastępczynią wójta gminy Kamienna Góra. Ja chciałbym o miejsce jeszcze zapytać i zasięg działania, bo powiedzieliśmy o grupie docelowej jako młodzieży w konkretnym wieku. Natomiast jak to terenowo wygląda? Do kogo te działania są skierowane, jeśli chodzi o region?
3: Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa jest skierowane do przede wszystkim do mieszkańców gminy Kamienna Góra. Wszystkie działania odbywają się w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy lub w ich otoczeniu, czyli są to miejscowości przede wszystkim Krzeszów, Pisarzowice, Ptaszków i Szarocin, ale część działań wykracza również zasięgiem poza te miejsca.
2: Mhm. A jak wygląda planowanie każdej edycji projektu? To są szkoły, które się do Państwa same zgłaszają, wy wychodzicie z inicjatywą prowadzenia tych działań, czy też kontynuowania ich w poszczególnych placówkach. Jak to wygląda?
3: Szkołom oczywiście proponujemy zawsze udział w projekcie. Pytamy, czy znajdą przestrzeń na realizację działań projektowych. Jeszcze się nie spotkałam z odmową żadnej ze szkół. Natomiast jeśli chodzi o wybór tematu, którym będziemy zajmować się w kolejnej edycji, wynika właśnie z obserwacji, z diagnoz przeprowadzanych na terenie szkół przez pedagogów, psychologów, przez nauczycieli. Więc na tej podstawie wybieramy wspólnie temat, który będzie poruszany podczas kolejnej edycji Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa.
2: Już o kilku działaniach w zarysie wspominaliśmy, natomiast w związku z tym, że inauguracja tegorocznej edycji już za nami i jak mniemam, jesteśmy na początku, no to może powiedzmy, jak to kalendarzowo wygląda, jak te działania będą rozłożone w czasie i czego jeszcze możemy się spodziewać.
3: Tak, inauguracja już za nami. Rozpoczęliśmy realizację projektu od gier terenowych pod hasłem Ścieżki Obywatelskie. W każdej szkole została taka gra przeprowadzona. Uczniowie poruszali się według specjalnie przygotowanych map w okolicach swoich szkół czy w obrębie miejscowości, w których szkoły się znajdują. Tutaj bardzo dużą pomoc uzyskaliśmy właśnie od seniorów, którzy zaangażowali się w realizację tego programu. Następnym elementem, który będzie realizowany, to spotkania z policją dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale również odpowiedzialności za czyny niedozwolone, czyli będziemy zwiększać świadomość młodzieży. Będą również realizowane warsztaty dla uczniów pod hasłem Młodzi, zdrowi, bezpieczni. Będą warsztaty na temat cyfrowych pułapek, będą warsztaty komunikacyjno-wychowawcze, bardzo ważne, bo dedykowane dla klas 1-3 czy dla maluchów, pod tytułem Czerwona kuleczka, które pokażą, jak ważne i odpowiedzialne, jak ważny jest w ogóle dobór słów, których używamy i jaka wiąże się z tym odpowiedzialność i jakie też powodują te słowa konsekwencje. Będą warsztaty o tym, jak rozmawiać, żeby się dogadać, i te warsztaty będą dedykowane w jednej części dla dzieci, druga część będzie dotyczyła rodziców i trzecia część dotyczy nauczycieli. Także komunikacja jest podstawą tak naprawdę naszej egzystencji i naszego bezpieczeństwa również, więc chcemy, żeby to porozumienie było budowane na każdym etapie.
2: I wątki medyczne się też pojawią z tego, co słyszałem.
3: Tak, przeprowadzimy również warsztaty pod hasłem Uratuj misia. Pierwszy cykl jest dedykowany dla klas 1-3. Dzieci będą w sposób praktyczny uczyły się pierwszej pomocy, ale chcemy też je wyczulić na potrzeby swoich najbliższych, którzy być może w domu chorują na jakąś przewlekłą chorobę, a dzieci mogą być pierwszą osobą, która będzie mogła udzielić pomocy w razie sytuacji zagrożenia, więc ważne, żeby wiedziały, jakie leki ta najbliższa osoba przyjmuje, gdzie one się znajdują, no ale też chodzi o przygotowanie takich prozaicznych sytuacji, typu skaleczenie czy jakieś zranienie osoby najbliższej i pomoc w opatrzeniu rany. Natomiast w ramach tych warsztatów Uratuj misia dla starszych grup przewidzieliśmy naukę pierwszej pomocy, ale z wykorzystaniem technologii już i gogli VR. Więc myślę, że będą to bardzo atrakcyjne dla nich zajęcia. Dla dzieci również przewidzieliśmy konkursy. Zawsze co roku chętnie biorą w nich udział, więc również w tej edycji ich nie zabraknie. Dla dorosłych przewidzieliśmy warsztaty pod tytułem Cyberbezpieczny Senior. Warsztaty z obszaru informacji dotyczących zastrzegania numeru PESEL, obsługi aplikacji HomeObywatel, oszustw internetowych czy też pożyczek z parabanków. Poza tym warsztaty dla rodziców i dla nauczycieli, o których wcześniej już wspominałam. I przewidzieliśmy również spotkania dla mieszkańców ukierunkowane na nabywanie umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia kryzysowego. Poza tym w ramach całego programu dzieci co miesiąc świętują takie święto z kalendarza świąt nietypowych. Jedno święto już jest za nami, był to Dzień Dobrych Wiadomości 8 września. Kolejny taki dzień to będzie Dzień Bezpiecznego Komputera, który w kalendarzu widnieje 12 października. I ostatni dzień w listopadzie, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
2: To jeśli chodzi o kalendarium, to wszystko, tak?
3: Jeśli chodzi o warsztaty, to tak, natomiast ostatnim punktem w realizacji naszego projektu będzie oczywiście przeprowadzenie podsumowania, czyli imprezy finałowej, która jest właśnie świętem dzieci. W jednym miejscu zwykle jest to Krzeszowskie Centrum Biblioteczno-Kulturalne. Dzieci ze wszystkich szkół spotykają się na sali, gdzie następuje podsumowanie działań, wręczenie nagród za udział w konkursach, ale co roku jest również koncert z udziałem młodzieżowych zespołów, tutaj naszych lokalnych. I podczas tego koncertu wykonywana jest piosenka finałowa. Co roku ta piosenka finałowa powstaje w trakcie warsztatów prowadzonych w szkołach i dotyczy oczywiście problemu, który poruszamy w całym programie.
2: Zatem będzie widowiskowo, będzie też artystycznie. Efekty będzie można podziwiać także podczas finału. Natomiast ja chciałem jeszcze o tę drugą grupę wiekową dopytać, bo pytałem wcześniej o to, jak Państwo komunikujecie się ze szkołami, jak ten nabór do projektów wygląda. W przypadku szkół i młodzieży no ten tryb jest troszkę bardziej oczywisty, ale myślę, że dużo trudniej dotrzeć do seniorów. Jak to wygląda, jeśli chodzi o dbanie o ich bezpieczeństwo w tej materii? Jak wyszukujecie odbiorców tych działań?
3: Wbrew pozorom to wcale nie jest trudne zadanie, bo komunikując się przez szkoły, docieramy również do seniorów. Dzieci bardzo chętnie zapraszają swoich dziadków, jeśli tylko mają taką okazję, na różne wydarzenia, no właśnie w szkole, więc korzystamy oczywiście z tej formy przekazania zaproszeń do udziału. No poza tym są stowarzyszenia różne, które funkcjonują w przestrzeni naszej gminy. Przed rozpoczęciem realizacji projektu zapraszamy członków tych stowarzyszeń do udziału w projekcie. Zawsze są chętni, także nigdy nie odmawiają. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. To też buduje poczucie bezpieczeństwa dzieciom przede wszystkim, bo w sytuacji zagrożeń, jeśli wokół nas pojawiają się twarze, które znamy, zdecydowanie bardziej komfortowo się czujemy i dotyczy to właśnie zwłaszcza dzieci, więc uczestnicząc we wspólnych warsztatach, myślę, że poznają się i czują się ze sobą już komfortowo.
1: Kryminalny Wałbrzych.
2: Złość i agresja nie są dobrymi doradcami, co po raz kolejny potwierdziła jedna z sytuacji, jedna z interwencji wałbrzyskich policjantów w minionym tygodniu. W czwartek przed godziną 12 dyżurny z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu otrzymał z Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgłoszenie dotyczące uszkodzenia samochodu osobowego. Do zdarzenia miało dojść na parkingu od strony ulicy Kilińskiego w Śródmieściu. 41-latek, rzucając kamieniem w kierunku samochodu, rozbił w nim szybę czołową oraz doprowadził do porysowania lakieru. Podczas policyjnych czynności wyszło na jaw także, że 41-letni agresor znał się z pokrzywdzonym 53-latkiem i chwilę wcześniej doszło między nimi do utarczki słownej o załatwianie spraw urzędowych. Teraz o dalszym losie 41-latka zadecyduje sąd. Za zniszczenie mienia grozić może mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
2: W rodzinie Owens magia od pokoleń idzie w parze z klątwą, która odbiera jej członkom szansę na szczęśliwą miłość. Tym razem siostry grane przez Sandrę Bullock i Nicole Kidman muszą zmierzyć się z zagrożeniem, które może doprowadzić do ostatecznego rozpadu rodziny. To historia, którą poznacie w filmie Totalna Magia 2, który jest jedną z propozycji na ten weekend w wałbrzyskim kinie Apollo. Totalna Magia 2 ponownie zabiera widzów do świata zaklęć, rodzinnych sekretów i niezwykłych kobiet gotowych zrobić wszystko, by chronić swoich bliskich. W tej pełnej humoru, magii i odrobiny chaosu historii przeszłość powraca ze zdwojoną siłą, a siostrzana więź zostaje wystawiona na kolejną próbę. Jeśli nie przekonuje Was klimat science fiction, no to takim argumentem przeważającym powinna być obsada. Jak wspomniałem, na dużym ekranie zobaczycie Sandrę Bullock i Nicole Kidman. I to oczywiście nie jest jedyna propozycja nadchodzących dni, bo w wałbrzyskim kinie Apollo będziecie mogli zobaczyć także film pod tytułem Obcy. Algier, 1938 rok. Merceau jest skromnym urzędnikiem prowadzącym spokojne, monotonne życie. Nawet śmierć matki nie wywołuje w nim emocji, których oczekuje od niego otoczenie. Wkrótce nawiązuje romans z koleżanką z pracy i angażuje się w niejasne sprawy swojego sąsiada. Pewnego upalnego dnia na plaży dochodzi jednak do tragicznego wydarzenia, które całkowicie odmienia jego życie. W Françoisą sięga po jedną z najważniejszych powieści XX wieku, Obcego, Alberta Camus. W pięknych czarno-białych kadrach opowiada o samotności, obojętności i człowieku próbującym odnaleźć się w świecie pełnym społecznych oczekiwań i pozbawionym prostych odpowiedzi. I trzecia propozycja w repertuarze to coś specjalnego dla miłośników kulinariów, czyli film Tony. Opowiada o początkach drogi Antonego Bourdain, zanim stał się słynnym szefem kuchni, podróżnikiem, pisarzem i telewizyjną osobowością. Latem 1976 roku młody Tony trafia do restauracji w pełnym życia Provincetown, gdzie zaczyna od pracy na zmywaku. W świecie kuchennego chaosu, mocnych charakterów i nieustającej energii po raz pierwszy odkrywa fascynację gotowaniem i środowisko, które na zawsze zmieni jego życie. To historia o poszukiwaniu własnej drogi, młodzieńczym buncie i narodzinach pasji, która z czasem uczyni Antonego Bourdain ikoną.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
2: W nadchodzącym tygodniu warto będzie znaleźć chwilę, by zajrzeć do Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego od 22 września, czyli od najbliższego wtorku na dużej scenie, choć nie tylko, bo na scenie kameralnej także to wydarzenie zagości, startuje druga edycja przeglądu premier pod tytułem Moc. Co to oznacza? No, krótko mówiąc, to oznacza to, że będziemy mogli przez kilka najbliższych dni zobaczyć ostatnie, najważniejsze premiery i najważniejsze tytuły przygotowane przez wałbrzyski zespół. Tym samym to taki mini festiwal, kilkudniowe święto teatru, w ramach którego na dobry początek na dużej scenie się spotkamy właśnie 22 września. No i wówczas we wtorek o godzinie 18 obejrzymy spektakl 07. Dzień później, 23, na scenie kameralnej Palaczka w reżyserii Piotra Mateusza Wacha. Klimat zmienimy 24 września, bowiem powracając na dużą scenę, obejrzymy spektakl Dracula Brama Stokera w adaptacji dramaturgii i reżyserii Zdenki Pszczołowskiej. W ramach kolejnego dnia drugiej edycji przeglądu premier na scenie kameralnej zagości Palaczka, 26 września na dużej scenie Iliada w reżyserii Pawła Świątka, a całość zakończymy 27 września o godzinie 18, również na dużej scenie spektaklem Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Tak właśnie nazywa się nasza wałbrzyska audycja w Radiu Złote Przeboje. Ten odcinek kończymy. To już wszystkie informacje, które dziś w tym wydaniu dla Was przygotowałem. Ja nazywam się Igor Kociubiński. To był program Tydzień w Wałbrzychu. Zapraszam gorąco na kolejne wydania. Będziemy jak zwykle w weekend sprawdzać, co ważnego, co ciekawego dzieje się wokół nas.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na Rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
12: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
13: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
12: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
14: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
12: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
15: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
12: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Niedziela równie ciepła co sobota, chociaż od północy i zachodu idzie deszcz i po południu może pokapać już niemal w całym kraju. 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na Śląsku, 25 na Podkarpaciu. Kacper Sosnowski, witam w ostatnią niedzielę lata. 30 lat mija właśnie od wydania fantastycznego albumu Spice, zespołu Spice Girls. I dzisiaj w Złotej Piątce tym wydarzeniem się zajmiemy.
10: Radio Złote Przeboje.
11: A tu już gra Genesis.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która wystąpi na gali Video Music Awards za 2 tygodnie. To jest impreza MTV organizowana od 1984 roku. No kiedyś to muzyczne teledyski były czymś wyczekiwanym, a MTV czy Viva w latach 90. w Polsce to było jedno z nielicznych możliwości, by nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć gwiazdy. Olka Klepacza na jakimś koncercie chętnie bym zobaczył. Jak to pan Olek mówi o życiu? Tego, co ważne, nie widać oczami. Pozdrawiam, bo wiem, że w Częstochowie, gdzie mieszka w swym domu z rodziną i 2 psami, nas słucha. A my słuchamy formacji Nieżywych Schabów.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Do

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

0: To Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 30-lecie pierwszej płyty Spice Girls, wydanej na Wyspach we wrześniu 96 roku właśnie. Album Spice stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii kobiecych zespołów. Niektóre źródła podają, że sprzedano 30 milionów sztuk. Tych oryginalnych oczywiście. 15 tygodni w Wielkiej Brytanii był album na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. I skąd ten sukces? No bo były kapitalne piosenki na tym albumie. Na 10 utworów 5 było przebojami. Mam wrażenie, że 5 na pewno znacie do dziś, a wśród nich te nagranie. To Become One.

0: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Panie!

Marejhead w Radiu Złote Przeboje. Wrzesień to absolutnie miesiąc lalki. Chodzi o ekranizację słynnej powieści Bolesława Prusa, bo na jednej z platform streamingowych już jest serial Lalka. Wszyscy spodziewali się wielkiego sukcesu, tymczasem on dobrze ogląda się tylko w Polsce. Na świecie gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, ale raczej pod jej koniec. Natomiast pod koniec września do naszych kin trafi pełnometrażowy film Lalka, który też ma okazać się wielkim hitem. No to podejrzewam, że przy takim wyborze dzieci do książek to już nie sięgną.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
3: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
4: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
5: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
6: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
4: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty. Radio Złote Przeboje. A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w złotej piątce z płyty Spice. A to numero uno, Tora Tora.

Franz Gall w Radiu Złote Przeboje w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, takie nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessa Paradis z Warszawy wywiała.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego. A potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest za grzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla Was Alizé, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje Wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
6: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Kozioł.
7: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
6: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. W części Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
8: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
6: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
10: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
3: Radio Złote Przeboje.
5: No, dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają. I z niedzielą witają Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje, a teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90. To Soft Cell.

0: Nickelback w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która

Która, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Rodzinne posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Kwadrans do 11:00, Król Popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk, na 50 lat działalności na scenie. Wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu, tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajni jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 m.in. o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Generowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.
4: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
5: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
6: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
5: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Alexem de Minaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
3: Pogoda na weekend.
4: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. I jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.
7: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
4: A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i to gramy.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

już jako mała dziewczynka była zabierana przez matkę do lokalnych barów, gdzie śpiewała po północy, aby zarobić parę dolarów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już za 28 minut będzie 13. To teraz pora na kultowy zespół z lat 80., którego, słuchajcie, muzyka przeszła przez lata ogromną ewolucję brzmieniową. No, dzięki temu panowie z tego zespołu dopasowali swoje legendarne hity do współczesnych standardów klubowych. No i do dziś nagrywają i do dziś koncertują na całym świecie. Wielokrotnie przyznają się do tego, że lubią takie ciemne kluby, kiedy można dać czadu szczególnie swoim wielkim fanom. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue.

0: Chodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Podobno w afrykańskim języku bęba, słowo kaoma oznacza mały, tradycyjny bęben. To Kaoma i Lambada w radiu Złote Przeboje, zespół założony przez dwóch francuskich producentów muzycznych. Chcieliśmy stworzyć taką formację, która będzie dawała ludziom szczęście i radość na twarzy. No i chyba to im się udało. Za 11 minut będzie 13 tu radio Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie to teraz posłuchajcie, jak jedna z polskich gwiazd spędza czas wolny pomiędzy koncertami.
1: Lubię bardzo czytać, może za mało czytałam, jak byłam młodsza i teraz nadrabiam zaległości, a że tych książek jest tyle po prostu, to w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że na pewno wszystkiego, nie dowiem się wszystkiego, sport to tyle o ile, żeby dbać o siebie, o kondycję i ćwiczyć oddech jogowski, może mocną astmą, to trzeba troszeczkę o ten oddech też zadbać, o zdrowie.
0: Mam nadzieję, że ten głos rozpoznaliście bez problemu. To Urszula, to będzie niebo dla ciebie w radiu Złote Przeboje.

delektuję się razem z wami tymi najpiękniejszymi kawałkami lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 13.00.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na 3 zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy mierzą się z drożejącymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
6: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam w tym nie przeszkadzały.
5: Działania rządu krytykuje opozycja. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus mówi tak.
7: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
5: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
8: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także wcześniej w Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
5: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
1: Pogoda.
4: Do końca dnia sporo pogodnego nieba będzie na południu kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Olsztynie. Tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. O 13 termometry pokazywały tam 25 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
4: 3 minuty po godzinie 13. Dzisiaj ważny dzień dla fanów Johna Lennona. Z jakiego powodu, o tym opowiem wam już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie wspólnie. Zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, a na dobry początek mój jestem kawałek podłogi i Mr. Zub.

Legendarny występ na festiwale Woodstock ugruntował jego pozycję jako międzynarodową gwiazdę muzyki rockowej. Joe Cocker w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 13. Dziś ważny dzień dla fanów tego artysty. Imagine there's no heaven. See 20 września 69 roku John Lennon podczas wewnętrznego spotkania oficjalnie ogłosił kolegom, że odchodzi z grupy, prosząc jednocześnie o zachowanie tego w tajemnicy ze względów biznesowych, a rozstanie było podobno efektem m.in. dominacji Paula McCartneya w studiu oraz stała obecność nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono, przy nagrywaniu. No a my w to niedzielne popołudnie podkręcamy wam tempo. Weekend jeszcze się nie skończył, więc proszę trochę się zrelaksować przy choćby takich dźwiękach jak ten numer. To September w radiu Złote Przeboje.

Wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam grały w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie.

YouTubie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego. Dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
3: Aflofarm. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.pl.

Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, do którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was.

0: Janusz, Janina Iwański. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Burze i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix Skoków Narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
13: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
12: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży. młodzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 26.
14: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
0: 3 minuty po godzinie 14:00, sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celtic Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list. Kate Bush, jej słynna babuszka, 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych. Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki i czerwone korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend. Czerwone!

0: Jak to nie robić hałasu na koniec weekendu? Nie rób tyle hałasu i zespół Mama Mikora Jackowska, z którą kiedyś miałem przyjemność porozmawiania. Zapytałem ją, jak postrzega Polaków. Odpowiedź trochę mnie zdziwiła.
1: No Polacy są moim zdaniem... myślę, że są nerwowi. Że to jest nerwowy naród. Nerwowy, niepowściągliwy, nieumiejący do końca powściągać emocji. I te emocje pozytywne, to co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
0: A propos Polaków, jeśli o tej porze jesteście w samochodach i wracacie z weekendu, to dajcie głośniej radio, bo przy tym kawałku kilometry znikają w mgnieniu oka. To Voyage Voyage w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
15: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
16: Dźgnął ją kilkanaście razy.
17: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
14: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
18: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
19: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
24: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
25: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
24: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
25: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Podobno ten artysta w latach 80. wydawał fortunę na żele do włosów. To Rick Astley w radiu Złote Przeboje. Patrząc na fryzurę Mariusza Stelmaszczyka, który już pojawił się w studiu Radia Złote Przeboje, no mam wrażenie, że 50 zł to pękło w tygodniu zdecydowanie.
1: O nie, właśnie ja nie mam żadnego, tylko codziennie budzę się z inną fryzurą, proszę pana. Dokładnie.
0: Powiedz mi, co po godzinie 16, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne i to z lat 80. i 90., to prawda?
1: To prawda, zgadza się. Otóż będzie o nowym singlu Madonny, który ma pojawić się w przyszłym tygodniu, a po drugie, dzisiaj też będziemy trochę świętować, bo równo 30 lat temu swój koncert, jedyny koncert w Polsce zagrał Michael Jackson.
0: Och, no to są powody do świętowania w to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownych godzin ze złotymi przebojami wam życzę, a na koniec ode mnie Various Monks i

0: W Radiu Złote Przeboje The Police, Message in the Battle, a więc wiadomość w butelce, no bo tak kiedyś się ludzie komunikowali, a dzisiaj wystarczą social media. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na wieczór, a także na poniedziałek, a potem świetna muzyka i m.in. Lionel Richie, Hello.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
13: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk Rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
14: Co wynika z fragmentacji środowiska? Czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jest jedna z najniższych w Europie.
13: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
14: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
13: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
12: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
17: Pogoda.
18: Dzisiaj wieczorem nie musi, ale może popadać deszcze praktycznie w całym kraju. Natomiast jutro też te przelotne deszcze się pojawią. W poniedziałek też, jeśli chodzi o temperatury, chłodniej. Na południu 13 stopni, w centrum 15, a w okolicach Trójmiasta jutro 16 stopni.
16: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
18: Dzień dobry, 16 minęła, niedzielne popołudnie, część z was pewnie po rodzinnym obiadku, spacerze, rowerze, czy też innych aktywnościach, no to można się odprężyć przy dobrej muzyce, bo jej nie zabraknie za moment Myslowicy, scenariusz dla moich sąsiadów, a teraz kawałek, który można sobie spokojnie pod nosem zanucić, a nawet nieco głośniej. Hello, Lionel Richie.

I tak to wyglądało, tak to się żyło pod koniec lat 90. Mysłowice, scenariusz dla moich sąsiadów w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jest szansa, by ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale też bardzo muzyczna. Jest szansa na bilety. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat artystycznej działalności. Zagrają koncerty w Łodzi już 11 października i mamy dla Was zabawę. Królowie życia w Radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Śmiało piszcie, czekamy na najciekawsze odpowiedzi, które będziemy nagradzać codziennie od poniedziałku po godzinie 18. A teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośnie z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy, 20 września, swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobina disco. CC Catch.

0: Robert Johnson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
8: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
9: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
8: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
10: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
8: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk, melduje się i gram dżem, naiwne pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylić z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się, no właśnie, z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother o Brother.

0: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać. Zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda.

Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów, elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchensowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.

Bardzo często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one-way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno. A proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzyk znany z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas, spokojnie, to nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz, dajcie głośniej. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Nasz ostatni taniec, jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera czy też No Mercy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Rodzinne posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
12: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
13: Nie dzieje się to automatycznie.
12: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
13: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
12: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
11: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć ze sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość, nie tak jurecki, zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: Jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam samą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób, innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił, on nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem, to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia i po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, to teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balangę dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera. Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. No ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś. No i w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisze. Mówię, to się tak nie da. No ale w każdym razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tak tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okay. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

Numer w sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Celine Dion, Because You Love Me. Też Celine Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz,
3: serwujemy największe przeboje lat 80.
2: i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje

0: się dookoła.
1: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Reklama.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, no, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: No to słuchamy. W Radiu Złote Przeboje Wilki, Aborygen.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
22: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
23: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.
1: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla Was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charli XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remiks, bo to ma być remiks. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zamoscami, wiesz, i to myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku
0: też o tym pogadam.
1: Na Netflixie, także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

0: Zrobiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A film Mniej Obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że też byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być, tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz. No.
1: Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam. Jak patrzę na zespół, tak, i wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No, Boys Bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie, jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No, przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No, domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali. Zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, mm-hmm, jak oni wyglądali.
1: No bo to imponowało.
2: Jaką miał kurtkę, taką jeansową w ogóle. Tak. Ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, kłaniam się nisko i zapraszam na program Tydzień w Wałbrzychu. Muzyka łagodzi obyczaje, to wiadomo nie od dziś i ten proces łagodzenia obyczajów w zasadzie powinien zaczynać się jak najwcześniej. Niestety w rzeczywistości z edukacją muzyczną w wałbrzyskich, nie tylko w wałbrzyskich szkołach, bywa różnie.
2: To, że ta muzyka w szkołach jest traktowana po macoszemu, to już wiemy od wielu lat.
1: Ale na szczęście w Wałbrzychu mamy Filharmonię Sudecką i jej ofertę edukacyjną.
2: Audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli, są poranki muzyczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, te koncerty familijne, próby otwarte.
1: Skoro mowa o najmłodszych, to porozmawiamy też o ich bezpieczeństwie w różnych sferach i obszarach codzienności. Cyberbezpieczeństwie, zdrowiu psychicznym, ale także fizycznym. To wszystko w ramach rozpoczynającego się właśnie Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa w gminie Kamienna Góra.
3: Za każdym razem angażujemy w to wydarzenie młodzież ze wszystkich naszych szkół. Są to setki młodych ludzi, których próbujemy przygotować na problemy aktualne, które tu i teraz mogą ich spotkać.
1: O sprzątaniu Wałbrzycha też porozmawiamy, a dokładniej o pilotażowym programie zbiórki papieru w mieście.
4: Rozpoczynamy dodatkowy element tej naszej ofensywy poprawy gospodarki odpadami poprzez wprowadzenie pilotażowego programu na początku w zabudowie jednorodzinnej na Piaskowej Górze.
1: Na czym dokładnie te działania mają polegać, wyjaśnimy Wam już za kilka chwil, a nasze spotkanie rozpoczynamy od wizyty w Filharmonii Sudeckiej, gdzie zaprasza Krystyna Swoboda.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Dziś słuchaczom Radia Złote Przeboje, młodszym i nie tylko, będziemy zdradzać receptę na to, jak rozpocząć przygodę z muzyką, no bo jednym z tych miejsc, gdzie taką przygodę rozpocząć można, jest Filharmonia Sudecka. Możliwości jest sporo z tego, co widziałem, z tego, co słyszałem. Form też dostępnych jest kilka, no ale może na początek powiedzmy, w jakim wieku taką przygodę można rozpocząć, bo już od najmłodszych lat chyba można i chyba warto.
2: Oczywiście, że tak. Myślę, że taką przygodę to w każdym wieku można zacząć. Wiadomo, że im wcześniej, tym lepiej. Ale my mamy ofertę również dla starszych dzieci, dla młodzieży, a nawet dla dorosłych. Jeżeli ktoś nagle poczuje, że chciałby tutaj troszeczkę poznać te tajniki wiedzy muzycznej, to jak najbardziej też jest to możliwe.
1: Bo tak, koncert kojarzy nam się z okazją do tego, żeby miło spędzić czas, żeby z tą muzyką się po prostu spotkać, ale jeśli pada hasło edukacja, no to już patrzymy na to troszkę z innej strony, bo chyba za te kulisy troszkę bardziej zaglądamy wówczas.
2: Jak najbardziej. Edukacja, no, ona też się wiąże często z koncertem i zazwyczaj na koncertach się opiera. One są troszeczkę inaczej układane niż taki tradycyjny piątkowy wieczorny koncert na przykład orkiestry symfonicznej, ale również nie może się obejść bez przykładów muzycznych, więc mamy cykle edukacyjne. Są to audycje muzyczne, które odbywają się w szkołach, przedszkolach powiatu wałbrzyskiego i do takich placówek właśnie jeżdżą muzycy. To jest zwykle grupa, powiedzmy sobie, 3-4 osób z prelegentką, gdzie dzieci poznają instrumenty, poznają formy muzyczne, poznają tańce. W tym sezonie mamy taki motyw przewodni, malowanie muzyką, czyli to, co można przedstawić za pomocą muzyki, a co tak naprawdę tą muzyką nie jest, czyli jak można przedstawić na przykład pory roku, czy obrazy, czy zwierzęta, no to zazwyczaj takie programy prezentujemy w tym sezonie, czyli do czerwca 2024 roku. No i to jest ten cykl, który kontynuujemy od właściwie samego początku, czyli od 45 lat, bo na taki pomysł wpadł maestro Józef Biłkomirski, jak zakładał Filharmonię, no i my po prostu kontynuujemy tę tradycję audycji w szkołach i przedszkolach. Także to jest skierowane dla najmłodszych słuchaczy.
1: No dobrze, to jest pierwsza forma. Co jeśli chcemy więcej, jeśli potrzebujemy więcej?
2: Natomiast jeśli chodzi o takie inne formy edukacji, to w tym sezonie zaczęliśmy zapraszać do Filharmonii Sudeckiej, do sali koncertowej, w jedną niedzielę w miesiącu o godzinie 11:00. Jest to tak zwany koncert familijny i tutaj jest to dedykowane właśnie rodzinom, bo przychodzą rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie z dziećmi i występuje orkiestra symfoniczna na każdym takim koncercie, a prelegentem jest dyrygent. W tym roku jest to nasz dyrygent rezydent Jan Bielak, który przygotowuje raz w miesiącu właśnie taki koncert. Coś na kształt takich audycji muzycznych, może ktoś z Państwa pamięta, kiedyś w telewizji był taki cykl, gdzie Leonard Bernstein właśnie zapraszał młodych ludzi do filharmonii i on im objaśniał takie tajniki wiedzy muzycznej. Troszeczkę w tym kierunku właśnie pan Jan Bielak także poszedł. No i na każdym z takich koncertów albo prezentuje jakieś jedno konkretne dzieło i opowiada historię związaną z tym utworem, czy też pokazuje, jak zmieniała się forma, jeśli chodzi na przykład o różne epoki. No i to jest właśnie taki koncert, który trochę edukacyjny i skierowany do całych rodzin, czyli tu dla osób dorosłych jak najbardziej. Mamy również próby otwarte. One są skierowane do troszkę starszej młodzieży, czyli to taki wiek, powiedzmy, gimnazjum i liceum. Zazwyczaj na dzień przed koncertem piątkowym, czyli na próbę w czwartek, zapraszamy na ostatnią godzinę próby młodzież do filharmonii, żeby mogła zobaczyć, jak dyrygent pracuje z orkiestrą i z solistą. Jak trzeba niekiedy wrócić kilka razy, żeby powtórzyć ten sam fragment. W jaki sposób interpretować dany utwór. To wszystko właśnie tak troszeczkę od kuchni pokazane jest praca orkiestry i dyrygenta z orkiestrą. A finalnie potem w piątek, jak ktoś będzie jeszcze bardziej ciekawy, jak to już zabrzmi na czysto, że tak powiem, no to wtedy zapraszamy też już na koncert piątkowy.
1: Czyli zdecydowanie zaglądamy za kulisy, sprawdzamy, jak to wygląda za sceną, jak wygląda jeszcze przed koncertem. Jeśli chodzi o najmłodszych, to pytanie, bo mam takie wrażenie, że z tą muzyką w kontekście edukacji generalnie troszkę mamy problem, bo jeśli mowa o najmłodszych, jeśli mowa o etapie żłobka, przedszkola, to tu jeszcze coś się dzieje. Ta muzyka traktowana jest taka forma rozrywki. No mamy rytmikę, mamy zależnie też od placówek różne dodatkowe, często właśnie muzyczne zajęcia. Natomiast im dalej w las, tym mam wrażenie, że jest trudniej, jest gorzej i o tej muzyce się albo zapomina, albo troszkę po macoszemu się ją traktuje. Więc mój wniosek jest taki, że no dużo zależy od nas samych. Jeśli chcemy tę muzykę poznać, to jednak musimy troszkę wytężyć siły, by na własną rękę poszukać takich możliwości, jak chociażby filharmonii, no bo w szkole może być ciężko.
2: Tak, jak najbardziej. To, że ta muzyka w szkołach jest traktowana po macoszemu, to już wiemy od wielu lat, odkąd zniknęły takie przedmioty jak muzyka. Kiedyś to był przedmiot nauczania normalnie w szkole podstawowej, gdzie dzieci uczyły się grać na przykład na dzwonkach, czy na flecie prostym, poznawały nuty, najprostsze jakieś rytmy i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam nadzieję, że może wrócimy znów do tego, bo generalnie dzieci nie są umuzykalnione. Nie są rozśpiewane, a potrafią śpiewać, potrafią tańczyć, czują rytm, więc myślę, że właśnie należy w tych dzieciach to tylko rozbudzić i po prostu wykształcić jeszcze bardziej. No, nie mówię tu o takim kształceniu już typowo prawie zawodowym, jak w szkołach muzycznych, tak? No bo tu już jest ten kierunek z góry narzucony, ale w zwykłych szkołach podstawowych, gdzie rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, nie ma tego nauczania muzyki. I my tutaj staramy się tę lukę wypełnić, nie tylko właśnie przyjeżdżając do takiej szkoły z audycjami muzycznymi, ale zapraszając uczniów do nas, do filharmonii. Teraz na przykład dzieci mają ferie, a u nas w filharmonii są też ferie dla dzieci, ferie muzyczne, gdzie dzieci po prostu mają zajęcia ruchowe, wokalne, mają zajęcia z perkusjonaliami, czyli na takich instrumentach prostych, perkusyjnych, mogą sobie też troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda taka nauka. Kto wie, może takie dziecko zaszczepi się na tyle, że będzie chciało kontynuować taką naukę już w szkole muzycznej.
1: A o tym procesie opowiada dziś Krystyna Swoboda z Filharmonii Sudeckiej. To właśnie tam te pierwsze artystyczne kroki można stawiać, ale nauka i korzystanie z tej oferty edukacyjnej to nie tylko rozpoczęcie tej artystycznej drogi, to często okazja do nabycia wielu innych dodatkowych, pozamuzycznych, pozaartystycznych kompetencji i o tym w programie Radia Złote Przeboje porozmawiamy już za chwilę, zachęcając młodych Wałbrzyszan do tego, by filharmonię bliżej poznać. Bądźcie z nami, a ja teraz zapraszam na wiadomości z miasta i regionów. Każdy weekend sprawdzamy, co ciekawego dzieje się wokół nas. Temu właśnie służy przegląd wydarzeń tygodnia. Zapraszam na kilka najbliższych minut.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek o policyjnym pościgu w Walimiu na ulicy Wyszyńskiego. W piątkowy wieczór 18-latek jadący krosowym motocyklem zignorował policyjne wezwanie do zatrzymania się i próbował uciekać. Najpierw na motocyklu, potem pieszo. Szybko został zatrzymany. Okazało się, że nie miał prawa jazdy, a jego motocykl nie był dopuszczony do ruchu. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu nawet 5 lat więzienia. I jeszcze jeden temat, o którym mówią wszyscy policjanci. Coraz częściej pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości. Takie zjawiska doczekały się nawet określeń: lewy M-obywatel, M-fake albo fake M-obywatel. Fałszywy dokument może służyć do wyłudzania danych albo pieniędzy. Na koniec dane Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Region w wakacje odwiedziło ponad 2 miliony 300 tysięcy osób.
6: W szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne,
5: powiedział Jacek Fejga. Tymczasem mieszkańcy Wałbrzycha decydują, na co wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego. Do głosowania zachęca prezydent Roman Szełemej.
7: Głosujemy na stronie internetowej, która jest dedykowana Wałbrzyskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, ale również na stronie Urzędu Miasta.
5: Czas na oddanie głosu do końca miesiąca. Centrum Radioterapii w szpitalu imienia doktora Sokołowskiego pochwaliło się nowoczesnym sprzętem. To jedna z najważniejszych inwestycji w rozwój wałbrzyskiej onkologii, podkreśla szpital i wylicza korzyści dla pacjentów. Czas niektórych procedur skróci się z 30 do 5 minut, a komfort i precyzja leczenia będą wyższe. My przyglądamy się stolicy naszego regionu. Wizerunek Wrocławia w oczach mieszkańców innych polskich miast jest coraz lepszy, mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta Wrocławskiego Urzędu Miejskiego.
8: Nie mamy u siebie Disneylandu, który ściąga turystów tylko w to konkretne miejsce. Nie mamy jednego wielkiego zakładu pracy i nie mamy jednego kierunku studiów, który przyciąga młodych ludzi. Wszystko, co się tutaj dzieje, zasadza się na czymś, co ludzie powiedzieli, że miasto jest dobre do życia.
5: W kategorii najlepszego miejsca do życia Wrocław wyprzedził nawet Kraków. Tak wynika z badania Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Zaproszenie skierowane do dzieci, nawet tych najmłodszych. Już roczne dzieci mogą brać udział w warsztatach Zlep się z kulturą, które 26 września w Muzeum Porcelany. Aleksandra Brodziak, zapraszam. Policyjna akcja Trzeźwy Poranek odbyła się dzisiaj w Wałbrzychu. Policjanci skontrolowali 207 kierujących i wszyscy byli trzeźwi. Na drogach w mieście i powiecie trwa tymczasem inna policyjna akcja: bezpieczny rower i hulajnoga. Policjanci szczególnym nadzorem objęli rejony przejść dla pieszych oraz przejazdy dla rowerów. Kończymy zaproszeniem do Jodłownika na spotkania z legendami rajdowych tras.
9: Pojawią się auta Subaru, Lancery i inne, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Paweł Mazik zaprasza 3 października. Na terenie Domku Myśliwskiego będzie można spotkać takie gwiazdy jak Leszek Kuzaj czy Tomasz Czopik.
1: Mówiła Aleksandra Brodziak.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia wprawdzie kończymy, ale w naszym magazynie przed nami jeszcze kilka informacji z życia Wałbrzycha. Sprawdzimy, jak idą prace na budowie zajezdni autobusowej w Wałbrzychu. Jak zapowiada prezydent miasta Roman Szałemej, to rewolucyjna inwestycja, jeśli chodzi o Wałbrzych. Opowiemy wam także o pilotażowym projekcie walki ze śmieciami w naszym mieście. To dotyczy kilku dzielnic, a na celowniku będą takie odpady jak papier czy tektura. Tak enigmatycznie o tym opowiadam, bo bardzo chcę, żebyście zostali z nami. Więcej szczegółów już za chwilę, no ale to też wynika z tego, że czas nasz jest ograniczony, więc nie przedłużając, ja zapraszam na drugą część naszego spotkania z Krystyną Swobodą. Powracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka chwil temu w Radiu Złote Przeboje. Przypominam, rozmawiamy dziś o edukacji w Filharmonii Sudeckiej, o ofercie dla małych i dużych Wałbrzyszan.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
1: Jeśli o najmłodszych mowa, to ta piłka jest po stronie rodziców przede wszystkim. Myślę, że to w pierwszej kolejności oni muszą wpaść na ten pomysł, że jednak warto spróbować. Ja do swoich rodziców, mimo tego, że już jestem w wieku mocno pozaszkolnym, do dzisiaj mam ogromne pretensje i za każdym razem im wypominam, że nie wpadli na pomysł, żeby gdzieś tam z tą muzyką mnie poznać, bo ja później musiałem to robić na własną rękę. Okazało się to jakąś tam małą pasją, ale miałem poczucie, że jest już za późno, że gdzieś tam pojawia się szara rzeczywistość, na wszystko brakuje czasu i że gdyby się udało szybciej, gdyby się udało wcześniej, to może to wszystko działałoby inaczej. No bo jednak z maluchami jest tak, że one same nie wpadną na pomysł, że może jednak to. Oczywiście no, nigdy nie jest tak, że mamy gwarancję, że jeśli zaczniemy przychodzić z dzieckiem do filharmonii, no to ono w tej filharmonii zostanie, czy ta muzyka stanie się pasją. Ale warto, bo nawet jeśli mówimy o takim łamaniu barier, to też jest chyba duża korzyść, że w głowie takich maluchów zostaje informacja, no, że Filharmonia jest miejscem, które oni odwiedzali i do którego być może już jako dorośli mogą wrócić. A jeśli takich doświadczeń nie było, no to chyba jest to trudniej. No, drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich, ale trzeba mieć ten bodziec, żeby jednak przyjść.
2: Oczywiście, że tak. Decyzja, jeśli dziecko jest małe, no to na pewno należy do rodziców, których też trzeba jakoś zachęcić do tego, albo po prostu wskazać im taką drogę, że można. I my to robimy na naszych koncertach już tych takich abonamentowych, tak, tych, które odbywają się w piątki zazwyczaj wieczorem, ale robimy to właśnie na przykład na tych familijnych koncertach, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i to nas ogromnie cieszy, bo powiem szczerze, że troszeczkę nie mieliśmy pewności, jak zostanie ta oferta przyjęta, no bo to jednak niedziela przed południem, no nieraz nie chce się wyjść z domu w ogóle, a tu się okazuje, że jednak mamy pełną salę na każdym koncercie familijnym i to jest dla nas ogromna radość i dla muzyków, którzy grają i dla nas organizatorów, bo widzimy, że jest zapotrzebowanie i to jest bardzo fajne, dlatego że jest nadzieja, że te dzieci, tak jak pan mówi, dalej będą chciały kontynuować tę drogę muzyczną, a dzięki temu też zyskujemy nowych słuchaczy na tych wieczornych, piątkowych koncertach.
1: Tym samym uprzedziła pani moje pytanie o zainteresowanie i o to, czy jest odzew. Jeśli jest, no to najważniejsze, to cieszy. Zapytam więc, albo przejdę do tematu, który może być wątpliwością dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy warto. No bo tak, muzyka to jest jedna z wielu możliwości, bo można pomyśleć o sporcie, o aktywności fizycznej. Ktoś, któryś z rodziców może wpaść na pomysł, że może warto byłoby z kolei w kierunku plastyki pójść. No i w Wałbrzychu tych możliwości mamy sporo, zależnie od grupy wiekowej, o której mówimy. Ale jeśli byśmy się na tej muzyce skupili i mieli przekonać tych, którzy mają wątpliwości, no to dlaczego warto wybrać właśnie tę muzyczną drogę w filharmonii?
2: Przede wszystkim muzyka nie zna granic. To jest jeden z bardzo ważnych aspektów. Poza tym nie potrzebuje tłumaczy, bo o ile literaturę, no to jak chcemy poznać światową, no to musimy sobie albo przetłumaczyć, albo znać języki. Jeśli chcemy, powiedzmy, iść w kierunku malarstwa, no to też trzeba poznać te techniki, wiedzieć, jak się maluje i co się maluje, co się chce namalować. No, ja nie mówię tutaj o zawodowstwie muzycznym, ale jeśli chodzi o tylko samą przyjemność z obcowania z muzyką, no to tutaj jest mnóstwo możliwości, bo tych gatunków muzycznych jest cały ogrom. Ja tylko się tu skupię na muzyce tak zwanej klasycznej, która niekiedy odstrasza, bo się mówi, że filharmonia, no to tam tylko te Bachy i te Beethoveny i Mozarty i te inne. Nie. U nas w programach mamy tak bogatą ofertę i tak różnorodny program, że każdy może znaleźć coś dla siebie, bo gramy i muzykę dla dzieci, czyli na przykład z filmów, z bajek skierowanych do dzieci. Gramy muzykę, co się cieszy niezwykle wielkim zainteresowaniem i zawsze jest pełna sala filmową. Jest to już nowy gatunek właściwie muzyczny, bo tutaj mamy wielkie sławy wielkich kompozytorów, którzy pisali i piszą muzykę do tego, co widzimy na srebrnym ekranie. I niekiedy bywa tak, że nawet nie bardzo kojarzymy film, a muzykę gdzieś tam w uchu mamy, bo zostaje. Więc taką muzykę. Gramy muzykę jazzową, gramy muzykę kameralną, recitale fortepianowe. Także co kto sobie tutaj upatrzy dla siebie, to może posłuchać i dlatego mówię, to muzyka jest bardzo takim uniwersalnym kierunkiem w sztuce, gdzie w każdym miejscu, w każdej chwili możemy sobie nawet założyć te słuchawki na uszy i po prostu odizolować się od szarego świata.
1: No i to też może być taka alternatywa dla tego, co jest dookoła nas. No ta muzyka mocno się zmienia dynamicznie. Przypuszczam, że gdybyśmy rozmawiali 15-20 lat temu, to otoczenie dźwięków, które do nas docierają, byłoby zgoła inne. No tu mamy klasykę, choć nie tylko, jak pani wspomniała, ale to też jest dobra okazja do tego, by powrócić do tych korzeni i zobaczyć, z czego tak naprawdę to się wzięło i jednak zobaczyć i sprawdzić, jakie były początki. To też jest chyba istotne.
2: No jak najbardziej, oczywiście, że tak, bo jak klasyk śpiewał, zacznijmy od Bacha, większość kompozytorów późniejszych wzorowało się na tych barokowych kompozycjach nie tylko Bacha, ale także Händla czy innych twórców. No, jeśli sięgnąć jeszcze dalej, to oczywiście musimy się cofnąć w zasadzie do prehistorii, bo do tej pory zastanawiają się muzykolodzy, co było pierwsze, rytm czy melodia. Generalnie rzecz biorąc, chyba jednak skłaniamy się do tego, że jednak rytm, bo już pierwotne jakieś plemiona porozumiewały się za pomocą gdzieś tam wybijanych jakichś rytmów na pustych, spróchniałych pniach drzew, czy na jakichś później bębnach prymitywnych, czy innych tego typu instrumentach. Dopiero później zaczęto budować instrumenty melodyczne i później ta melodia już się też pojawiła. Ale z drugiej strony człowiek jest też takim naturalnym instrumentem, bo dany nam jest głos, a jeżeli głos, to dźwięk. I no, w związku z tym tutaj jest nierozstrzygnięta ta zagadka, czy to był rytm, czy była pierwsza melodia, tak jak co było pierwsze, jajko czy kura. I chyba nie rozstrzygniemy tego.
1: Myślę, że nad tym dylematem można byłoby spędzić wiele godzin. Natomiast wszyscy ci, którzy będą chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście w nas tkwi instrument, będą mogli zrobić to właśnie w Filharmonii w Wałbrzychu. Tych możliwości mamy kilka. Spotkania w szkołach, jak pani wspomniała, niedzielne spotkania w sali koncertowej, audycje i wiele, wiele innych. Tych informacji było sporo. Zapewne szczegóły poznać można odwiedzając Filharmonię Sudecką, ale często też korzystam z internetu i myślę, że to też jest taki dobry sposób na to, by mieć pewien obraz tego, co się w Filharmonii dzieje i być może rozplanować sobie te wizyty, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o najmłodszych.
2: Oczywiście, że tak. Zapraszam na naszą stronę internetową www.filharmoniasudecka.pl. Tam jest cały repertuar do końca sezonu. Są wszystkie propozycje edukacyjne, czyli audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli, są poranki muzyczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, te koncerty familijne, próby otwarte, zajęcia chórów, no i oczywiście cały nasz repertuar. Działamy także w social mediach, czyli można nas znaleźć na Facebooku, na Instagramie i tam też są relacje z naszych koncertów, z tego wszystkiego, z tych działań, które my podejmujemy, więc można sobie zobaczyć, jak to wygląda i zdecydować, czy chcemy przyjść i na żywo posłuchać, zobaczyć, jak się obcuje z muzyką, a ja jak najbardziej Państwa do tego zachęcam.
1: A zachęcała, przypomnę, Krystyna Swoboda z Filharmonii Sudeckiej.
0: Zmieniamy temat.
1: A my przenosimy się teraz na plac budowy jednej z ciekawszych inwestycji w naszym mieście. Mowa tutaj o nowej zajezdni autobusowej przy ulicy Beethovena. To miejsce w minionym tygodniu odwiedził prezydent Roman Szałemej.
4: Jesteśmy prawdopodobnie, a nawet chyba na pewno, na największym placu budowy w tej chwili w Wałbrzychu. To jest budowa zajezdni autobusowej przyszłości dla autobusów dieslowskich, wodorowych i elektrycznych. To jest ogromny teren przy ulicy Beethovena. Widać za mną pracujących intensywnie pracowników różnych firm. Około 100 pracowników pracuje w tej chwili od rana do późnego wieczora, nawet w nocy. Termin zakończenia to jest październik tego roku, ale oczywiście staramy się, aby to wszystko było zrobione przede wszystkim bardzo dobrze. Pośpiech nie jest tutaj szczególnie wskazany, bo mówimy o technologii naprawdę bardzo wyrafinowanej, technologii na przykład obsługi autobusów wodorowych czy też elektrycznych. Tu obok jest faza montażu super nowoczesnej myjni, automatycznej myjni autobusowej. Ta myjnia ma to do siebie, że nie dość, że jest nowoczesna, że będą równocześnie mogły być myte dwa autobusy, to jeszcze oczywiście woda będzie odzyskiwana, więc jest to ekologiczna myjnia. Największy plac budowy w Wałbrzychu, 80 milionów złotych, 85% dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej. Trzymamy kciuki, żeby tempo było takie do samego końca.
0: Ekologia w Wałbrzychu.
1: Ale ekologia to nie tylko nowa baza dla autobusów, to nie tylko pojazdy wodorowe, to także oddolne działania związane chociażby z porządkiem i czystością w mieście. Jak zapowiada Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha, rusza program zbiórki papieru i tektury.
4: Powinniśmy jako miasto, jako wspólnota, jako mieszkańcy, powinniśmy bardziej skutecznie segregować odpady komunalne. Szczególnie ważne jest segregowanie odpadów papierowych i tekturowych, bo możemy je sprzedawać, dzięki temu uzyskiwać dodatkowe przychody, obniżać koszty gospodarki odpadami, a robimy wszystko, żeby nie podnosić opłat śmieciowych dla mieszkańców. Segregowanie odpadów papierowych możemy zacząć nawet w kuchni, wyodrębniając na przykład ręczniki papierowe, które czy odpady z ręczników papierowych, które wykorzystywane są do wycierania rąk, czy też małe odpady papierowe, tekturowe, które powstają w kuchni. Rozpoczynamy dodatkowy element tej naszej ofensywy poprawy gospodarki odpadami poprzez wprowadzenie pilotażowego programu na początku w zabudowie jednorodzinnej na Piaskowej Górze. Ustawiamy prawie 500 takich 240-litrowych pojemników na odpady papierowe, tekturowe właśnie w zabudowie jednorodzinnej na Piaskowej Górze. Jeśli to się sprawdzi, to rozszerzymy ten program na całe miasto. A więc już niedługo będziemy stawiać takie pojemniki w zabudowie jednorodzinnej, na razie na Piaskowej Górze, po to, żeby ułatwić segregowanie odpadów papierowych, tekturowych, po to, żebyśmy bardziej skutecznie realizowali segregację odpadów, aby tych odpadów zmieszanych szczególnie było mniej. Wszystkiego dobrego.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Nie znasz sąsiada? Zacznij od pukania. W Wałbrzychu rusza właśnie kampania Zapukaj, zanim zgaśnie światło.
0: Ciekawy Wałbrzych.
1: No właśnie, czy znasz swojego sąsiada? Nie tylko z widzenia. Wiesz, że mieszka dwa mieszkania dalej, mijasz go w windzie, widujesz w oknie albo podczas codziennego spaceru, ale nigdy nie zamieniliście więcej niż kilku słów. A co jeśli pewnego dnia przestaniesz go widywać? Nie ma go w oknie, nie spotykasz go na spacerze, skrzynka zaczyna się zapełniać, radio albo telewizja.

0: Mieszkańcy w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych i starszych, ale także ich sąsiadów, rodzin i bliskich. Sąsiad często jest pierwszą osobą, która może zauważyć, że coś się zmieniło. Nie chodzi o to, żeby przejmować odpowiedzialność za drugiego człowieka, chodzi o zwykłą uważność. Jeśli codziennie widzimy kogoś w oknie, a na spacerze czy w windzie, a nagle przez kilka dni go nie ma, warto zapytać, czy wszystko jest w porządku, mówią inicjatorzy kampanii. Jednym z najważniejszych elementów kampanii są dwustronne wizytówki sąsiedzkie. Na jednej stronie sąsiad może napisać: to ja, twój sąsiad, sąsiadka, nazywam się i mieszkam pod numerem. Mój numer telefonu to: potrzebujesz pomocy, wsparcia, rozmowy lub drobnej przysługi, zadzwoń do mnie. Druga strona skierowana jest do seniora. Czy mogę liczyć na ciebie? Mam na imię i mieszkam pod numerem. Jeśli długo mnie nie widzisz, nie odbieram telefonu lub coś cię niepokoi, zadzwoń lub zapukaj. Wizytówka ma być pretekstem do przełamania anonimowości i pierwszego kontaktu. Można ją wypełnić i przekazać osobie, którą znamy z widzenia, z piętra, klatki czy bramy. Nie jest deklaracją stałej pomocy i nie wymaga wpuszczania drugiej osoby do mieszkania. W ramach tego projektu przygotowano 10 tysięcy wizytówek oraz 5 tysięcy naklejek z hasłami kampanii. Twórcy kampanii podkreślają, że odbudowywanie relacji sąsiedzkich musi iść w parze z bezpieczeństwem. Zapukaj nie znaczy wpuść. W kontakcie z sąsiadem należy pamiętać o złotych zasadach bezpieczeństwa. Nie przekazujemy pieniędzy ani kart, nie udostępniamy wrażliwych danych, nie przekazujemy kluczy do mieszkania, mówi Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, partner kampanii. Działania te nie zachęcają do otwierania drzwi nieznajomym ani przekazywania wartościowych przedmiotów. Nie chodzi też o to, żeby sąsiad samodzielnie rozwiązywał problemy drugiej osoby. Chodzi o zauważenie, zapytanie i właściwą reakcję. Jeśli sytuacja budzi poważne obawy, można zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb i instytucji. W ramach kampanii mieszkańcy będą mogli korzystać ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji oraz wałbrzyskich przychodni na Podzamczu, Piaskowej Górze, Białym Kamieniu czy Śródmieściu. W czasach, kiedy bardzo dużo mówimy o bezpieczeństwie, samotności i kryzysach, chcemy przypomnieć o czymś niezwykle prostym – o relacji. Nie musimy znać wszystkich mieszkańców swojego bloku. Wystarczy, że zauważymy tego człowieka, którego codziennie mijamy, podkreślają autorzy kampanii. Działania w mieście właśnie ruszyły, a cały projekt w Wałbrzychu potrwa do 15 listopada.
1: Aktywnie w Wałbrzychu.
0: Wyjątkowo intensywny czas w Wałbrzychu, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. 16 i 17 września w AquaZdroju odbył się Memoriał Mieczysława Młynarskiego, czyli koszykarskie zmagania, w których udział brał oczywiście górnik Zamek Książ Wałbrzych. Ten weekend to z kolei rodzinny piknik rowerowy i szereg atrakcji dla najmłodszych, dla rodzin i miłośników podróży na dwóch kółkach. Mimo że o wakacjach zdążyliśmy już w zasadzie w większości zapomnieć, to pewną formą powrotu do tego okresu mogą być zajęcia w ramach szkółki pływackiej Aqua Splash. W połowie września powróciły one właśnie do AquaZdroju, a organizatorzy przygotowali różne warianty zajęć, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, a każda lekcja trwa 50 minut. Pierwsza grupa to Aqua Minis, czyli zajęcia dla dzieci, dla zupełnie najmłodszych, już od 4-5 lat oraz tych starszych. Nauka pływania od podstaw i doskonalenie nabytych umiejętności. Zajęcia od poniedziałku do czwartku. Aqua Girls, czyli spotkanie tylko dla kobiet. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy. Z kolei grupa trzecia to Aqua Warriors, grupa dla dorosłych, dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pływaniem, ale także tych, którzy chcieliby popracować nad swoją techniką. Ta oferta dostępna w poniedziałki i środy. To tyle, jeśli chodzi o aktywności sportowe. Za chwilę w programie Radia Złote Przeboje także coś specjalnego dla miłośników kina, bo sprawdzimy, co można, co warto zobaczyć w wałbrzyskim kinie Apollo. Ale najpierw czas na kolejnego dziś gościa.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Małgorzata Buszkiewicz, zastępca wójta gminy Kamienna Góra.
0: O bezpieczeństwie będziemy dzisiaj rozmawiać. Zresztą to hasło, to słowo mieści się w pojęciu Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa, które z tego co wiem po raz 8 odbywa się na terenie gminy Kamienna Góra. Cóż za tym hasłem się kryje? Czym to Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa jest? Od tego zacznijmy.
2: Tak, Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa to bardzo wyjątkowy projekt, który w naszej gminie staramy się tworzyć konsekwentnie już od 2016 lat, w tym roku mija. Jest to 8. edycja.

0: tradycja. Za każdym razem angażujemy w to wydarzenie młodzież ze wszystkich naszych szkół. Są to setki młodych ludzi, których próbujemy przygotować na problemy aktualne, które tu i teraz mogą ich spotkać. Przez te 8 edycji rozmawialiśmy już o problemie uzależnień, o tolerancji, na temat agresji rozmawialiśmy również. Dotykaliśmy problemu depresji wśród dzieci i młodzieży i rozmawialiśmy również o zagrożeniach w internecie. No wiemy, że świat się zmienia i tak naprawdę co chwilę mierzymy się z nowymi wyzwaniami, z nowymi problemami. W tym roku tematy, którymi chcemy się zająć, to cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa internetowe, deepfake i zagrożenia związane z korzystaniem ze sztucznej inteligencji, która teraz jest.
1: Biorąc pod uwagę historię i to wszystko, co wydarzyło się dotychczas, czy zauważyliście Państwo, że któryś z tych wymienionych już tematów, wątków czy problemów jakoś rezonował najbardziej wśród młodzieży? Coś, co było najbardziej charakterystyczne, jeśli chodzi o reakcje z ich strony?
0: Znaczy, reakcje co roku są bardzo entuzjastyczne, zwłaszcza widać je podczas imprezy finałowej, gdzie podsumowujemy wszystkie działania. To są działania, które przez kilka miesięcy prowadzimy, więc i w różnych formach. Są warsztaty i kreatywne, ale są oczywiście spotkania z profesjonalnymi, po prostu z profesjonalistami w danej dziedzinie. Który problem? Naprawdę trudno mi jest wybrać jeden, bo naprawdę wszystkie są bardzo ważne. I agresja, i depresja zwłaszcza, to był bardzo trudny temat, który poruszaliśmy. Chcieliśmy to zrobić, zresztą chcieliśmy to, nie chcieliśmy tego problemu, o tym problemie mówić tak do końca wprost, ponieważ jest to bardzo trudne i na pewno są osoby, które mierzą się akurat z takim problemem, więc staraliśmy się kierunkować dzieciaki, młodzież na właśnie czerpanie radości z życia, z drobnych rzeczy tak naprawdę. Takim też bardzo fajnym forum, tematem był temat tolerancji, gdzie wyjątkowe takie działanie podjęliśmy. To było bicie rekordu w odśpiewaniu piosenki Tolerancja Stanisława Sojki. Zebraliśmy wszystkie dzieci na dużym parkingu w naszej największej miejscowości w Krzyszowie i tam wszyscy razem odśpiewywaliśmy i graliśmy właśnie ten utwór. Stanisław Sojka, niestety już świętej pamięci, również zauważył tą inicjatywę, nagrał dla dzieci pocztówkę dźwiękową i przekazał, no właśnie, jak ważna jest tolerancja, jak ważne są takie akcje.
1: Spektrum tematów bardzo szerokie, od internetu przez zdrowie psychiczne. Powstaje pytanie, kto jest grupą docelową, bo mówimy tutaj o młodzieży, owszem, no właśnie, ale w jakim wieku, bo to też da nam pewną wskazówkę, gdzie te problemy się umiejscawiają.
0: Tak. Wszystkie edycje tak naprawdę kierowane są do grupy dzieci, młodzieży w klasach szkoły podstawowej, w klasach od pierwszej do ósmej. Natomiast staramy się też oczywiście włączać inne grupy wiekowe w te działania i w tym roku kierujemy bardzo szeroko te nasze działania, bo oprócz właśnie klas 1-3, potem kolejna grupa to są klasy 4-8, ale włączamy też w działania i również przygotowaliśmy ofertę warsztatów dla rodziców, dla nauczycieli, ale też dla seniorów. Seniorów od ubiegłego roku tak naprawdę staramy się aktywnie angażować w różne warsztaty, w różne spotkania z młodzieżą, po to też, żeby łatwiej było dzieciom może nawiązywać relacje z osobami starszymi i tak naprawdę i jedna i druga strona bardzo tego potrzebuje i słyszymy bardzo dużo dobrych opinii właśnie na temat tych warsztatów, w których uczestniczą seniorzy i dzieci, młodzież.
1: Kiedy wspomniała Pani o tych różnych grupach wiekowych poza młodzieżą, to pomyślałem, że to dość przewrotne, biorąc pod uwagę te tematy, o których wspomnieliśmy, bo o zgrozo najczęściej jest tak, że w przypadku czy zdrowia psychicznego, czy bezpieczeństwa młodzieży, szczególnie na tym etapie na przykład szkoły podstawowej, no to pałeczka piłeczka jest jednak po stronie dorosłych w dalszym ciągu, że to od nas troszkę zależy, jak to tytułowe bezpieczeństwo będzie się w tej grupie charakteryzowało, więc mimo, że te działania oczywiście w pierwszej kolejności kierujecie do dzieciaków i młodzieży, to mam wrażenie, że jednak jest to też szereg działań skierowanych do nas, dorosłych, przypominając o tym, że są takie obszary, w których jeszcze mamy gdzie się wykazać.
0: Oczywiście dorośli odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, to jest podstawowe zadanie, ale nie zawsze są też świadomi różnych zagrożeń. Dlatego w tym roku, no właśnie myślę, że tutaj jest dużo, dużo tematów, dużo punktów takich, w których my dorośli również będziemy mogli tą swoją wiedzę poszerzyć, bo w tym roku koncentrujemy się na cyberprzemocy, właśnie na kradzieży danych, na oszustwach, które wykorzystują sztuczną inteligencję, deepfake'ach. Nie każdy ze starszych osób wie, co to takiego jest ten deepfake i tak naprawdę, że sam jest narażony, ale też sam może takie treści tworzyć.
1: I biorąc pod uwagę fakt, że niestety część naszego życia i dorosłego i przede wszystkim mowa tutaj o funkcjonowaniu młodzieży dzieje się w internecie, no to ta sfera cyberbezpieczeństwa też jest szczególnie istotna, bo mam wrażenie, że mimo, że dużo się o tym mówi, że często o tym przypominamy, apelujemy o ostrożność i uważność, to jednak to zdanie, że czasem nie wiemy, co nasze dziecko robi w sieci i jak to internetowe otoczenie dziecka wygląda, jest zasadne, że w wielu domach, w wielu rodzinach może być to, może nie temat tabu, ale nie temat, który się zgłębia i którego są świadomi rodzice czy członkowie innej rodziny, niestety.
0: Tak, i właśnie chcemy pomóc, które powinny wzbudzić ich zainteresowanie i na pewno wymagają jakiejś interwencji, jakie, myślę, spostrzeżenia mogą dotyczyć również nauczycieli i takiego bezpośredniego otoczenia dziecka gdzieś poza domem, nawet też u dziadków, tak, więc to jest bardzo ważne. Tak naprawdę badania naukowe dowodzą, że rodzice bardzo, bardzo niewiele wiedzą o tym, czym dzieci zajmują się i z jakich platform korzystają w sieci, a telefony ma no, praktycznie każde dziecko chyba już teraz. Również w naszych działaniach wzięliśmy pod uwagę seniorów. Też mówi się bardzo dużo o różnych przypadkach nadużyć, o różnych przestępstwach, o wyłudzeniach, którymi seniorzy, ale nie tylko, no, w wieku średnim powiedzmy, też padają ofiarami właśnie takich przestępstw i chcemy ich uczulić, chcemy pokazać przykłady czyhających na nich niebezpieczeństw. Do naszej akcji włącza się w tym roku Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, oczywiście Komenda Powiatowa Policji, ale też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który również informuje, przekazuje nam informacje o tym, że dochodzi do przestępstw, no właśnie przez podszycie się za urzędnika, za pracownika ZUS-u, więc wydawałoby się niebywałe i niewyobrażalne, ale jednak ludzie padają ofiarami właśnie w taki sposób.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Niezależnie od wieku ta wiedza więc nam wszystkim się przyda w różnych obszarach już wymienionych przez nas wcześniej. A przypominam, w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z Małgorzatą Buszkiewicz, zastępczynią wójta gminy Kamienna Góra. Ja chciałbym o miejsce jeszcze zapytać i zasięg działania, bo powiedzieliśmy o grupie docelowej jako młodzieży w konkretnym wieku. Natomiast jak to terenowo wygląda? Do kogo te działania są skierowane, jeśli chodzi o region?
0: Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa jest skierowane do przede wszystkim do mieszkańców gminy Kamienna Góra. Wszystkie działania odbywają się w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy lub w ich otoczeniu, czyli są to miejscowości przede wszystkim Krzeszów, Pisarzowice, Ptaszków i Szarocin, ale część działań wykracza również zasięgiem poza te miejsca.
1: Mhm. A jak wygląda planowanie każdej edycji projektu? To są szkoły, które się do Państwa same zgłaszają, Wy wychodzicie z inicjatywą prowadzenia tych działań, czy też kontynuowania ich w poszczególnych placówkach. Jak to wygląda?
0: Szkołom oczywiście proponujemy zawsze udział w projekcie, pytamy, czy znajdą przestrzeń na realizację działań projektowych. jeszcze się nie spotkałam z odmową żadnej ze szkół. Natomiast jeśli chodzi o wybór tematu, którym będziemy zajmować się w kolejnej edycji, wynika właśnie z obserwacji, z diagnoz przeprowadzanych na terenie szkół przez pedagogów, psychologów, przez nauczycieli. Więc na tej podstawie wybieramy wspólnie temat, który będzie poruszany podczas kolejnej edycji Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa.
1: Już o kilku działaniach w zarysie wspominaliśmy, natomiast w związku z tym, że inauguracja tegorocznej edycji już za nami i jak mniemam, jesteśmy na początku, no to może powiedzmy, jak to kalendarzowo wygląda, jak te działania będą rozłożone w czasie i czego jeszcze możemy się spodziewać?
0: Tak, inauguracja już za nami. Rozpoczęliśmy realizację projektu od gier terenowych pod hasłem Ścieżki Obywatelskie. W każdej szkole została taka gra przeprowadzona. Uczniowie poruszali się według specjalnie przygotowanych map w okolicach swoich szkół czy w obrębie miejscowości, w których szkoły się znajdują. Tutaj bardzo dużą pomoc uzyskaliśmy właśnie od seniorów, którzy zaangażowali się w realizację tego programu. Następnym elementem, który będzie realizowany, to spotkania z policją dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale również odpowiedzialności za czyny niedozwolone, czyli będziemy zwiększać świadomość młodzieży. Będą również realizowane warsztaty dla uczniów pod hasłem Młodzi, zdrowi, bezpieczni. Będą warsztaty na temat cyfrowych pułapek, będą warsztaty komunikacyjno-wychowawcze, bardzo ważne, bo dedykowane dla klas 1-3 czy dla maluchów, pod tytułem Czerwona kuleczka, które pokażą, jak ważne i odpowiedzialne, jak ważny jest w ogóle dobór słów, których używamy i jaka wiąże się z tym odpowiedzialność i jakie też powodują te słowa konsekwencje. Będą warsztaty o tym, jak rozmawiać, żeby się dogadać, i te warsztaty będą dedykowane w jednej części dla dzieci, druga część będzie dotyczyła rodziców i trzecia część dotyczy nauczycieli. Także komunikacja jest podstawą tak naprawdę naszej egzystencji i naszego bezpieczeństwa również, więc chcemy, żeby to porozumienie było budowane na każdym etapie.
1: I wątki medyczne się też pojawią z tego, co słyszałem.
0: Tak, przeprowadzimy również warsztaty pod hasłem Uratuj misia. Pierwszy cykl jest dedykowany dla klas 1-3. Dzieci będą w sposób praktyczny uczyły się pierwszej pomocy, ale chcemy też je wyczulić na potrzeby swoich najbliższych, którzy być może w domu chorują na jakąś przewlekłą chorobę, a dzieci mogą być pierwszą osobą, która będzie mogła udzielić pomocy w razie sytuacji zagrożenia, więc ważne, żeby wiedziały, jakie leki ta najbliższa osoba przyjmuje, gdzie one się znajdują. No ale też chodzi o przygotowanie takich prozaicznych sytuacji, typu skaleczenie czy jakieś zranienie osoby najbliższej i pomoc w opatrzeniu rany. Natomiast w ramach tych warsztatów Uratuj misia dla starszych grup przewidzieliśmy naukę pierwszej pomocy, ale z wykorzystaniem technologii już i gogli VR, więc myślę, że będą to bardzo atrakcyjne dla nich zajęcia. Dla dzieci również przewidzieliśmy konkursy, zawsze co roku chętnie biorą w nich udział, więc również w tej edycji ich nie zabraknie. Dla dorosłych przewidzieliśmy warsztaty pod tytułem Cyberbezpieczny senior, warsztaty z obszaru informacji dotyczących zastrzegania numeru PESEL, obsługi aplikacji HomeObywatel, oszustw internetowych czy też pożyczek z parabanków. Poza tym warsztaty dla rodziców i dla nauczycieli, o których wcześniej już wspominałam. I przewidzieliśmy również spotkania dla mieszkańców ukierunkowane na nabywanie umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia kryzysowego. Poza tym w ramach całego programu dzieci co miesiąc świętują jakieś święto z kalendarza świąt nietypowych. Jedno święto już jest za nami, był to Dzień Dobrych Wiadomości 8 września. Kolejny taki dzień to będzie Dzień Bezpiecznego Komputera, który w kalendarzu widnieje 12 października. I ostatni dzień w listopadzie, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
1: To jeśli chodzi o kalendarium, to wszystko, tak?
0: Jeśli chodzi o warsztaty, to tak, a natomiast ostatnim punktem w realizacji naszego projektu będzie oczywiście przeprowadzenie podsumowania, czyli imprezy finałowej, która jest właśnie świętem dzieci. W jednym miejscu zwykle jest to Krzeszowskie Centrum Biblioteczno-Kulturalne. Dzieci ze wszystkich szkół spotykają się na sali, gdzie następuje podsumowanie działań, wręczenie nagród za udział w konkursach, ale co roku jest również koncert z udziałem młodzieżowych zespołów, tutaj naszych lokalnych. I podczas tego koncertu wykonywana jest piosenka finałowa. Co roku ta piosenka finałowa powstaje w trakcie warsztatów prowadzonych w szkołach i dotyczy oczywiście problemu, który poruszamy w całym programie.
1: Zatem będzie widowiskowo, będzie też artystycznie. Efekty będzie można podziwiać także podczas finału. Natomiast ja chciałem jeszcze o tę drugą grupę wiekową dopytać, bo pytałem wcześniej o to, jak Państwo komunikujecie się ze szkołami, jak ten nabór do projektów wygląda. W przypadku szkół i młodzieży, no ten tryb jest troszkę bardziej oczywisty, ale myślę, że dużo trudniej dotrzeć do seniorów. Jak to wygląda, jeśli chodzi o dbanie o ich bezpieczeństwo w tej materii? Jak wyszukujecie odbiorców tych działań?
0: Wbrew pozorom to wcale nie jest trudne zadanie, bo komunikując się przez szkoły, docieramy również do seniorów. Dzieci bardzo chętnie zapraszają swoich dziadków, jeśli tylko mają taką okazję, na różne wydarzenia, no właśnie w szkole, więc korzystamy oczywiście z tej formy przekazania zaproszeń do udziału. No poza tym są stowarzyszenia różne, które funkcjonują w przestrzeni naszej gminy. Przed rozpoczęciem realizacji projektu zapraszamy członków tych stowarzyszeń do udziału w projekcie. Zawsze są chętni, także nigdy nie odmawiają. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. To też buduje poczucie bezpieczeństwa dzieciom przede wszystkim, bo w sytuacji zagrożeń, jeśli wokół nas pojawiają się twarze, które znamy, zdecydowanie bardziej komfortowo się czujemy i dotyczy to właśnie zwłaszcza dzieci, więc uczestnicząc we wspólnych warsztatach, myślę, że poznają się i czują się ze sobą już komfortowo.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Złość i agresja nie są dobrymi doradcami, co po raz kolejny potwierdziła jedna z interwencji wałbrzyskich policjantów w minionym tygodniu. W czwartek przed godziną 12 dyżurny z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu otrzymał z Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgłoszenie dotyczące uszkodzenia samochodu osobowego. Do zdarzenia miało dojść na parkingu od strony ulicy Kilińskiego w Śródmieściu. 41-latek, rzucając kamieniem w kierunku samochodu, rozbił w nim szybę czołową oraz doprowadził do porysowania lakieru. Podczas policyjnych czynności wyszło na jaw także, że 41-letni agresor znał się z pokrzywdzonym 53-latkiem i chwilę wcześniej doszło między nimi do utarczki słownej o załatwianie spraw urzędowych. Teraz o dalszym losie 41-latka zadecyduje sąd. Za zniszczenie mienia grozić może mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: W rodzinie Owens magia od pokoleń idzie w parze z klątwą, która odbiera jej członkom szansę na szczęśliwą miłość. Tym razem siostry grane przez Sandrę Bullock i Nicole Kidman muszą zmierzyć się z zagrożeniem, które może doprowadzić do ostatecznego rozpadu rodziny. To historia, którą poznacie w filmie Totalna Magia 2, który jest jedną z propozycji na ten weekend w wałbrzyskim kinie Apollo. Totalna Magia 2 ponownie zabiera widzów do świata zaklęć, rodzinnych sekretów i niezwykłych kobiet gotowych zrobić wszystko, by chronić swoich bliskich. W tej pełnej humoru, magii i odrobiny chaosu historii przeszłość powraca ze zdwojoną siłą, a siostrzana więź zostaje wystawiona na kolejną próbę. Jeśli nie przekonuje Was klimat science fiction, no to takim argumentem przeważającym powinna być obsada. Jak wspomniałem, na dużym ekranie zobaczycie Sandrę Bullock i Nicole Kidman. I to oczywiście nie jest jedyna propozycja nadchodzących dni, bo w wałbrzyskim kinie Apollo będziecie mogli zobaczyć także film pod tytułem Obcy. Algier 1930 1928 rok. Merceau jest skromnym urzędnikiem prowadzącym spokojne, monotonne życie. Nawet śmierć matki nie wywołuje w nim emocji, których oczekuje od niego otoczenie. Wkrótce nawiązuje romans z koleżanką z pracy i angażuje się w niejasne sprawy swojego sąsiada. Pewnego upalnego dnia na plaży dochodzi jednak do tragicznego wydarzenia, które całkowicie odmienia jego życie. François Ozon sięga po jedną z najważniejszych powieści XX wieku – Obcego, Alberta Camus. W pięknych czarno-białych kadrach opowiada o samotności, obojętności i człowieku próbującym odnaleźć się w świecie pełnym społecznych oczekiwań i pozbawionym prostych odpowiedzi. I trzecia propozycja w repertuarze to coś specjalnego dla miłośników kulinariów, czyli film Tony. Opowiada o początkach drogi Antonego Bourdain, zanim stał się słynnym szefem kuchni, podróżnikiem, pisarzem i telewizyjną osobowością. Latem 1976 roku młody Tony trafia do restauracji w pełnym życia Provincetown, gdzie zaczyna od pracy na zmywaku. W świecie kuchennego chaosu, mocnych charakterów i nieustającej energii po raz pierwszy odkrywa fascynację gotowaniem i środowisko, które na zawsze zmieni jego życie. To historia o poszukiwaniu własnej drogi, młodzieńczym buncie i narodzinach pasji, która z czasem uczyni Antonego Bourdain ikoną.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: W nadchodzącym tygodniu warto będzie znaleźć chwilę, by zajrzeć do Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego od 22 września, czyli od najbliższego wtorku na dużej scenie, choć nie tylko, bo na scenie kameralnej także to wydarzenie zagości, startuje druga edycja przeglądu premier pod tytułem Moc. Co to oznacza? No, krótko mówiąc, to oznacza to, że będziemy mogli przez kilka najbliższych dni zobaczyć ostatnie, najważniejsze premiery i najważniejsze tytuły przygotowane przez wałbrzyski zespół. Tym samym to taki mini festiwal, kilkudniowe święto teatru, w ramach którego na dobry początek na dużej scenie się spotkamy właśnie 22 września. No i wówczas we wtorek o godzinie 18 obejrzymy spektakl 07. Dzień później, 23, na scenie kameralnej Palaczka w reżyserii Piotra Mateusza Wacha. Klimat zmienimy 24 września, bowiem powracając na dużą scenę, obejrzymy spektakl Dracula Brama Stokera w adaptacji dramaturgii i reżyserii Zdenki Pszczołowskiej. W ramach kolejnego dnia drugiej edycji przeglądu premier na scenie kameralnej zagości Palaczka, 26 września na dużej scenie Iliada w reżyserii Pawła Świątka, a całość zakończymy 27 września o godzinie 18, również na dużej scenie spektaklem Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Tak właśnie nazywa się nasza wałbrzyska audycja w Radiu Złote Przeboje. Ten odcinek kończymy. To już wszystkie informacje, które dziś w tym wydaniu dla Was przygotowałem. Ja nazywam się Igor Kociubiński. To był program Tydzień w Wałbrzychu. Zapraszam gorąco na kolejne wydania. Będziemy jak zwykle w weekend sprawdzać, co ważnego, co ciekawego dzieje się wokół nas.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Program Radia Złote Przeboje, magazyn Tydzień w Wałbrzychu, to niepowtarzalna okazja do tego, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście i regionie. Ja nazywam się Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Jak zwykle w weekend będziemy sprawdzać nie tylko, czym żył Wałbrzych, ale także, co działo się w jego najbliższych okolicach. Z natury w większości wypadków mamy tak, że dbamy o zwierzęta, dokarmiamy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, ale jak się okazuje, taka reakcja ze strony mieszkańców miasta czy regionu nie zawsze jest wskazana.
2: Nie dokarmiajmy dzików, apeluje wałbrzyskim ZUK, a zdarza się to m.in. w Parku Sobieskiego i Parku Rusinowa, czy w rejonie ulicy Lotników.
1: Więcej na ten temat usłyszycie w przeglądzie wydarzeń tygodnia już za chwilę. Jak zwykle nasi reporterzy trzymali rękę na pulsie i sprawdzali, co działo się w granicach naszego miasta, ale także czym żył Dolny Śląsk i region. W kontekście regionu można mówić także o działalności Centrum Krwiodawstwa, które funkcjonuje w Wałbrzychu. No właśnie, ale nie tylko w Wałbrzychu, bo zasięg tej jednostki jest dużo szerszy.
3: Pojawiamy się w Świdnicy, w Dzierżoniowie, w Bielawie, ale także w Kłodzku i w Kotlinie Kłodzkiej, w takich miejscowościach na przykład jak Lądek Zdrój. Mamy swój stacjonarny punkt w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A, więc też serdecznie tam zapraszamy.
1: My z kolei w Radiu Złote Przeboje będziemy Was także zapraszać do udziału w 12 już rowerowym biegu Piastów. Tych rowerowych atrakcji w naszym mieście, w Wałbrzychu i okolicach ostatnio było sporo, więc będzie można sprawdzić swoje możliwości także w górskiej odsłonie w ostatni weekend września.
4: Bardzo fajna impreza, jak wiadomo, góry izerskie wśród rowerzystów są bardzo popularne. Zdecydowana większość dystansów i wydarzeń podczas rowerowego biegu Piastów jest dla wszystkich. Każdy sobie tam poradzi, kto ma duszę rowerzysty i troszkę jeździ na rowerze. Mamy dystanse 2 dziecięce.
1: A na dobry początek rozwikłamy skrót RCKiK. Podpowiadam, to wspomniane przeze mnie chwilę temu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które jedną ze swoich siedzib na Dolnym Śląsku ma w Wałbrzychu. I to właśnie ona koordynuje pracę Jeleniogórskiego punktu przy ulicy Krótkiej, o czym więcej już teraz opowiedzą nasi goście.
3: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
5: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
1: Jeśli chodzi o to ofiarowanie krwi, to okazuje się, że Wałbrzych jest wyjątkowym miejscem na mapie, no w zasadzie nie tylko regionu, ale na mapie Dolnego Śląska.
5: To znaczy, jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa posiadamy dość spory obszar działania. To jest aż 11 powiatów. Obsługujemy ponad 20 szpitali, także, szanowni Państwo, krew jest potrzebna każdego dnia i to nie są tylko puste słowa, ale to się przekłada realnie na zdrowie i ratowanie życia osób w szpitalach. Stąd apelujemy, szczególnie, aby przychodzić, oddawać krew, ponieważ nie mamy żadnego zamiennika krwi, która w tym wypadku jest lekiem i bazujemy w całości na dobrym sercu osób, które przychodzą i dzielą się krwią. Także zapraszamy dawców również pierwszorazowych. To jest dosłownie na fotelu 10 minut, a często możemy uratować komuś nawet życie. Także o czym należy pamiętać, aby ta donacja się odbyła, czyli jemy śniadanie, to jest bardzo ważne. To jest ten rodzaj zabiegu medycznego, przed którym koniecznie spożywamy zdrowy posiłek. Nawadniamy się już dzień wcześniej, około 2 litrów zdrowych płynów. W dniu oddania krwi również więcej wody, bierzemy ze sobą tą butelkę wody mineralnej i wtedy na pewno sam zabieg przebiegnie sprawnie. Oczywiście najważniejsze jest kryterium zdrowia, musimy być zdrowi, ale to też będzie weryfikowane, czy w Centrum Krwiodawstwa, czy na ekipie wyjazdowej jest ankieta, jest rozmowa z lekarzem, także przychodzimy zdrowi, po śniadaniu nawodnieni, z pozytywnym nastawieniem, dowodem osobistym, oddajemy krew i w ten sposób pomagamy innym.
1: Weryfikować szczegóły pewnie będziemy na miejscu, ale też ci, którzy będą to robili po raz pierwszy, chcieliby jakoś zweryfikować to, czego mogą się spodziewać. Czy jakieś przeciwwskazania są, które mogą nas na starcie dyskwalifikować?
3: Są pewnego rodzaju przeciwwskazania. Możemy je tutaj podzielić na takie przeciwwskazania, które wykluczają w ogóle z tego, żeby zostać honorowym dawcą krwi. A są też takie przeciwwskazania tymczasowe. Są różnego rodzaju na przykład schorzenia trwałe, które zupełnie nas wykluczają z możliwości oddania krwi. Na przykład takie choroby jak cukrzyca, serca, ciężkie choroby serca, wszelkich układów czy układu nerwowego, tak, przebyte wirusowe zapalenie wątroby, czy na przykład takie choroby jak kiła. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o przeciwwskazania tymczasowe, to z takimi sytuacjami się dosyć często spotykamy i nie tylko u dawców pierwszorazowych, ale też nasi regularni dawcy wiedzą, że są takie momenty jak na przykład infekcja, tak, która nas wyklucza tymczasowo z możliwości oddania krwi, ale też na przykład wykonany tatuaż, on zupełnie nie dyskwalifikuje, natomiast tymczasowo na okres 4 miesięcy jest nałożona dyskwalifikacja. Co jeszcze? No, nawet też wyjazd na wakacje w jakieś kierunki tropikalne, no to tutaj też możemy mieć ustawiony jakby taki czas, przez który nie możemy przyjść, aby oddać krew. Ten warunek zdrowia jest bezwzględny, to znaczy, że musimy się dobrze czuć, musimy wiedzieć, że jesteśmy w dobrym stanie zdrowia i wtedy możemy przyjść oddać krew.
1: I to też chyba taka dodatkowa motywacja dla nas, żeby regularnie robić sobie badania i ten stan zdrowia swój śledzić, nie tylko pod kątem krwiodawstwa, ale też świadomości tego właśnie, czy możemy, czy nie, żeby być do tego przygotowanym.
3: Jeżeli chodzi o stan zdrowia dawców, no to fajnie by było, jakby on był wzorowy, ale też wiem, że w obecnych czasach jest to dosyć trudne do osiągnięcia, natomiast no fajnie by było, gdybyśmy wszyscy dbali o to zdrowie, także dbali o swoją aktywność fizyczną, bo ona też tutaj poprawia te parametry zdrowia, ale z takich plusów związanych właśnie z honorowym dawstwem krwi, no to jest to, że każdy dawca, który przychodzi do centrum krwiodawca, by się podzielić tym bezcennym lekiem, jest poddawany każdorazowo badaniom. I są to takie badania podstawowe jak morfologia, czy chociażby poziom hemoglobiny, ale także badania związane z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi. Więc przychodząc zrobić coś dobrego dla innego człowieka, jeszcze dodatkowo też możemy zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się o tym, jaki nasz stan zdrowia jest. Ponadto też zawsze mamy kontakt z lekarzem, jest kwalifikacja do oddania krwi poprzez lekarza kwalifikującego, więc tutaj on też przeprowadza taki wywiad medyczny i sprawdza, czy nasz stan zdrowia jest odpowiedni do tego, żebyśmy mogli właśnie podzielić się krwią.
5: Obalmy też przy okazji kilka mitów dotyczących krwiodawstwa, także na pewno nie możemy się niczym zarazić w centrum krwiodawstwa. Sprzęt jest sterylny, personel profesjonalny, medyczny, także tutaj niczym Państwo się nie zarazicie. Oddawanie krwi nie boli, bo często też szczególnie my mężczyźni mamy jakąś taką obawę. Panie tutaj są bardziej odporne, więc nie boli, to jest dosłownie jedno w kłucie, tak jakbyśmy oddawali próbkę materiału do badania gdzieś, także tutaj spokojnie. Z przejęcia dawca pierwszorazowy często nawet nie wie, że już jest podpięty, także tutaj bez obaw. I również nie uzależnia, bo często krąży taki pogląd, że po oddaniu krwi to się od tego uzależnimy, że będziemy musieli przychodzić regularnie. No nie, możemy być dawcą jednokrotnym, nigdy więcej krwi nie oddać, możemy oddawać krew przez bardzo długi czas, nie uzależnimy się od tego, no chyba, że uzależnimy się od pomagania, bo to potrafi uzależniać w ten pozytywny sposób.
1: Czasem pobrzmiewają też takie głosy, że wstrzymuje nas strach, bo będę się źle czuł, czuła po wszystkim. Czy to jest uzasadnione? Czego możemy się spodziewać po?
5: To znaczy, jeżeli podejdziemy do tego wszystkiego rozsądnie, to nic się nie stanie. O czym mówię? Czasami zdarza się tak, że dawcy, my to obserwujemy od nas z centrum krwiodawstwa, po oddaniu krwi wychodzą i palą na przykład papierosy. No to wyklucza jedno drugie, że tak powiem, żeby się dobrze czuć, a wręcz można zemdleć po prostu i może się coś przydarzyć. Także jeżeli przyjdziemy wypoczęci, oczywiście po śniadaniu, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jeżeli nie będziemy wcześniej po jakimś treningu ciężkim fizycznym czy ciężkiej pracy, to nic nam się nie powinno wydarzyć. I tak samo po oddaniu krwi również nie powinniśmy od razu iść na siłownię czy przebiec maratonu, tylko też pozwolić organizmowi na regenerację. Po to też są te 2 dni wolnego po oddaniu krwi, aby organizm mógł się zregenerować.
1: I o tym przypominają w magazynie Radia Złote Przeboje nasi dzisiejsi goście Wojciech Bonior i Karolina Stefańska. Do działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wracamy już za kilka chwil. Bądźcie z nami, tym bardziej, że teraz jedynie krótka przerwa i garść jakże ważnych informacji z życia Wałbrzycha i okolic. Sprawdźmy, co działo się ostatnio.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
6: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek o poszukiwaniach 76-latka z Mieroszowa, który wczoraj po południu wyszedł na spacer i nie wrócił aż do późnego wieczora. Zaniepokojona rodzina zaalarmowała służby. Do akcji wkroczyli policjanci, strażacy, ratownicy GOPR. Wykorzystano kłady i drona z kamerą termowizyjną. Ze względu na stan zdrowia 76-latka sprawa była pilna. Na szczęście około godziny 22 wychłodzony i przemoczony mężczyzna został odnaleziony i trafił pod opiekę wałbrzyskich lekarzy. Teraz o pomyśle na jeszcze skuteczniejszą segregację śmieci. W Wałbrzychu rusza pilotażowy program, mówi prezydent miasta Roman Szałemek.
7: Na Piaskowej Górze ustawiamy prawie 500 takich 240-litrowych pojemników na odpady papierowe, tekturowe.
6: Miasto chce zwiększyć ilość papieru trafiającego do recyklingu. I jeszcze jeden ekotemat. We wtorek w Urzędzie Miejskim spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych programem Czyste Powietrze. Start godzina 14. A aż do godziny 20 w najbliższą sobotę czynna będzie wieża widokowa na Chełmcu. Szczawno-Zdrój zaprasza.
2: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Dwóch kolejnych poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości mężczyzn trafiło w ręce wałbrzyskich policjantów. Jeden skazany za serię kilku przestępstw, drugi za znęcanie się nad inną osobą. Obaj trafili do zakładów karnych. Nie dokarmiajmy dzików, apeluje wałbrzyskim ZUK, a zdarza się to m.in. w Parku Sobieskiego i Parku Rusinowa, czy w rejonie ulicy Lotników. Nie zostawiajmy też jedzenia w parkach i na skrajach lasu. Dokarmiane zwierzęta tracą naturalny instynkt żerowania, zaczynają podchodzić coraz bliżej zabudowań, a przy okazji zwiększa się ryzyko kolizji drogowych. A skoro o drogach mowa, trwają prace na trasie Rościszów-Walim, czyli drodze wojewódzkiej nr 383. To kolejna inwestycja realizowana w ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze. Będzie nowa nawierzchnia, pobocza i odwodnienie drogi, mówi burmistrz Dorota Konieczna-Enozel.
8: To będzie kolejna, bardzo bezpieczna, bardzo dobra droga w góry Sowi, ale też dla naszych mieszkańców. By mogło być tak dobrze, musimy chwilę poświęcić ich, być cierpliwi.
2: Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Ważne zmiany na przejeździe kolejowym na ulicy Gwarków w Wałbrzychu. Jego kategoria została zmieniona z D na B, dlatego pojawiły się tam rogatki i sygnalizatory, które ostrzegają przed nadjeżdżającym pociągiem. Po modernizacji odcinka linii kolejowej pociągi mogą tam jeździć z prędkością do 80 km na godzinę. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do sygnałów drogowych.
9: Urszula Niszczak. Trwa kolejowa rewolucja na Dolnym Śląsku. Koleje Dolnośląskie cały czas kupują nowoczesny tabor. Trwają dostawy elektrycznych pociągów typu ELF. Od czerwca przyszłego roku zaczną przyjeżdżać pociągi EcoDiesel. Będzie ich 20, poinformował przewoźnik. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy także na Dolnym Śląsku. Jak dołączyć do akcji, o tym wolontariuszka Karolina Karolak.
10: Zgłaszamy się, po około 2 dniach dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć nasze pytania. Oczywiście podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
9: Nabór potrwa do końca września, szczegóły na stronie szlachetnapaczka.pl. Należące do IMGW obserwatorium na Śnieżce zostanie wyremontowane. Teraz nie ma tam nawet toalety dla turystów, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
11: Ciężko jest się zgodzić na te warunki i przyjmowanie 6 tysięcy osób w ciągu jednego dnia, nie mając podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dysk domny to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska.
9: Remont potrwa 5 lat. Teraz przenosimy się na kolej. Po kilkudziesięciu latach przerwy w kursowaniu pociągów na trasie między Jerzmanicami Zdrojem a Lwówkiem Śląskim znów ruszyły prace. Justyna Rudzka.
12: Dawna linia kolejowa jest odbudowywana. Jak podał portal Lwówecki Info, inwestycja pochłonie ponad 100 milionów złotych. Wykonawca ma 24 miesiące na realizację zadania. Odbudowywany odcinek będzie jednotorowy i niezelektryfikowany.
9: Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 100 km na godzinę, a składy towarowe do 80 km na godzinę. Ponad 2 miliony 300 tysięcy osób odwiedziło w te wakacje Dolny Śląsk. Tak wynika ze wstępnych szacunków. Około 20% turystów to goście z zagranicy, m.in. Włosi, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
13: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu poszukiwanie chłodu na wakacjach jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne. 7% dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę blisko 60% turystów.
9: Z kolei Dolny Śląsk według wstępnych szacunków odwiedziło w wakacje ponad 2 miliony 300 tysięcy osób.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Tym tematem kończymy też przegląd wydarzeń tygodnia i wracamy już do naszych gości. Ja są nimi, przypomnę, Karolina Stefańska i Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Zapraszam na drugą część naszego spotkania.
0: Ważne porady dla Wałbrzycha.
1: To jest też o tyle istotne, że my nie mamy obrazu sytuacji, jeśli chodzi o potrzeby, a cyferki jednak działają na wyobraźnię. Jeśli jedna operacja to jest 15 czy tam 10, tak, no ale że jednak to są takie liczby, które dają nam poczucie przeliczenia tego na kilka osób zaangażowanych w pomoc, często tylko jednej osobie. I co? Chyba warto planować w takim razie, no bo to przypuszczam, że w większości wypadków nie jest taka sytuacja, że zapali nam się rano lampka nad głową i pomyślimy, okej, idę dzisiaj, że jednak warto sobie w takich codziennych czynnościach w naszym kalendarzu odnotować taką możliwość, że ja też się pojawię tutaj na tym korytarzu.
3: Warto na pewno zaplanować termin na oddanie krwi, chociażby z tego względu, żeby dobrze się przygotować do tego swojego pierwszego razu, jeżeli chodzi o przygodę z krwiodawstwem, a jeżeli jesteśmy regularnym dawcą, no to warto oddawać tą krew właśnie regularnie i też dbać o swój stan zdrowia, żeby móc po prostu zachować tą regularność i tak jak tutaj już kolega wcześniej powiedział, mężczyzna może oddać krew 6 razy w roku w przeciągu 365 dni, a kobieta 4 razy w roku może tutaj przyjść właśnie zgłosić się, aby oddać krew. I bardzo jest to dla nas ważne, żeby dawcy przychodzili do nas regularnie. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te składniki krwi wyprodukowane z pobranej krwi pełnej, one mają swój termin ważności i krew na przykład ma termin ważności 42 dni, ale już płytki krwi to jest tylko 5-7 dni ważności. Osocze jako lek wyprodukowany właśnie z tej pobranej krwi, no to już nawet do 3 lat, bo jest mrożone w bardzo niskiej temperaturze. Dlatego tak ważna jest regularność donacji.
5: I chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim tym krwiodawcom, którzy przez te ostatnie 2 miesiące nas wspierali. Państwa pomoc jest nieoceniona, bardzo za to dziękuję. A tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, jeszcze nie byli, serdecznie zapraszamy.
1: No to na koniec jeszcze powiedzmy, gdzie zapraszamy. Zacznijmy od Wałbrzycha. Mieszkańcy Wałbrzycha, gdzie mogą się zjawić?
5: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu mieści się przy ulicy Chrobrego 31 w Śródmieściu. Po drugiej stronie od McDonalda, że tak to ujmę. Jest czynne od poniedziałku do piątku. Rejestracja dawców od godziny 7 do 13.30, jak również w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 8 do 12.00. Zachęcamy do sprawdzania naszej strony internetowej www.rckik.wałbrzych.pl. Tam znajduje się kalendarz ekip wyjazdowych, w którym jest opisany każdy dzień danego miesiąca, ale tylko w bieżącym miesiącu. Z racji tego, że często ze względu też na personel akcje są zmieniane, czasami odwoływane, nie podajemy na wiele miesięcy do przodu, bo po prostu ta informacja nie byłaby wiarygodna i często byśmy tylko wprowadzali, że tak powiem, pewien zamęt. Staramy się tutaj bardzo rzetelnie to na bieżąco uzupełniać. Prowadzimy również stronę Facebooka, gdzie również informujemy o bieżących wydarzeniach, o akcjach, o tym, co planujemy, także zachęcamy do Facebooka naszego.
3: Krew pobieramy nie tylko tutaj właśnie w naszym centrum w Wałbrzychu, gdzie w zasadzie właśnie mamy tą największą bazę dawców i zgłasza się do oddania krwi największa liczba osób, ale też wyjeżdżamy na tak zwane ekipy wyjazdowe i są to miejsca, gdzie stacjonarnie można oddać krew, albo też przyjeżdża nasz ambulans. Więc pojawiamy się w Świdnicy, w Dzierżoniowie, w Bielawie, ale także w Kłodzku i w Kotlinie Kłodzkiej, w takich miejscowościach na przykład jak Lądek Zdrój, aż po samą Bogatynię. Aż po samą Bogatynię mamy swój stacjonarny punkt w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A, więc też serdecznie tam zapraszamy. No i na naszej stronie internetowej znajduje się pełny harmonogram wszystkich ekip i też godziny pracy tych wszystkich punktów.
1: A o tym przypominali Karolina Stefańska i Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Teraz w naszej audycji nieco zmieniamy temat. Na sportowo będzie, bo już za tydzień 12. odsłona rowerowego Biegu Piastów. Na te zmagania wszystkich miłośników dwóch kółek zaprasza rzecznik zawodów Leszek Kosierowski.
0: Nie możesz tego przegapić.
1: Wakacje poniekąd żegnaliśmy biegowo na Polanie Jakuszyckiej i trasach wokół niej, natomiast no, na tym Stowarzyszenie Bieg Piastów swoich działań nie kończy, bo we wrześniu także będzie się działo. Co więc przed nami?
4: Tak, przed nami rowerowy bieg Piastów, 12, na który serdecznie zapraszamy. Odbędzie się w ostatni weekend września, 26-27. I cóż, to będzie naprawdę też bardzo fajna impreza. Jak wiadomo, góry izerskie wśród rowerzystów są bardzo popularne. I zdecydowana większość dystansów i wydarzeń podczas rowerowego biegu Piastów jest dla wszystkich. Każdy sobie tam poradzi, kto ma duszę rowerzysty i troszkę jeździ na rowerze. Mamy dystanse 2 dziecięce, natomiast mamy też 20, 45, ponad 60 km, czyli mini, mega i giga na trasach właśnie umiarkowanie pofałdowanych, także one nie są jakoś specjalnie trudne i naprawdę rowerzyści tacy wprawni, ale amatorzy, totalnie amatorzy poradzą sobie. Natomiast dla tych, którzy się chcą ścigać, którzy mają bardzo wysokie umiejętności techniczne i jeszcze chcą zdobyć atrakcyjne nagrody, bo nawet są finansowe, to proponujemy short track. To jest taki krótki wyścig, bardzo efektowny, z naturalnymi i sztucznymi przeszkodami, który odbędzie się w ramach rowerowego biegu Piastów, jak również Mistrzostwa Polski w maratonie MTB, czyli w kolarstwie górskim, również odbędzie się w ramach rowerowego biegu Piastów. Czyli mamy podczas rowerowego biegu Piastów tą ogromną taką część rekreacyjno-sportową, dostępną dla każdego, jak również takie dwie wyczynowe części dla wytrawnych, wyczynowych rowerzystów górskich.
1: A gdybyś tak miał porównać te dwie odsłony, letnią biegową i rowerową, no to jak to się zestawia? Bo mam wrażenie, że obie te dyscypliny z każdym kolejnym rokiem mają coraz większe grono fanów i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ty wspomniałeś o tym, że biegacze rosną w siłę w karkonoszach. A jak jest z rowerami? Gdyby chcieć się porównać, jeśli chodzi o zawody, zainteresowanie, widać różnice, podobieństwo, tendencje, jak to działa?
4: No tak, rowerzystów jest więcej niż biegaczy. Powiedzmy sobie szczerze, to jest chyba najbardziej popularny sport uprawiany masowo w Polsce, jeżeli chodzi o lato. Zimą to są narciarstwo zjazdowe i rzeczywiście tych rowerzystów przybywa i jest po prostu ich mnóstwo. I wydaje mi się, że obie tendencje takie wzrostowe, zarówno na rowerach, jak i w biegu, są elementem tego samego zjawiska. To jest wielka taka rewolucja w stylu życia Polaków, którzy w tej chwili bardzo jakby doceniają jakość czasu wolnego spędzana aktywnie. Po prostu myślę, że to jest taki w ogóle rozwój po prostu społeczny Polski, że teraz, gdy już mamy pewne sprawy takie bytowe pozałatwiane, gdy zamożność w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich tam 30 paru lat, to w sposób wręcz podręcznikowy i niesamowity, teraz mamy jako społeczeństwo czas i głowę do tego, żeby zadbać o siebie, że nie musimy już tyle pracować, żeby się utrzymać na dobrym poziomie i mamy taką przestrzeń dla siebie, ten czas wolny i też mamy zasoby, czyli pieniądze, żeby móc go wykorzystać w taki fajny sposób, no bo nawet na ten rower potrzebny jest rower właśnie, trzeba go kupić, on kosztuje. Na bieganie też są potrzebne buty, trzeba czasem na zawody, jak się jedzie, to zapłacić za podróż, za hotel, za wpisowe. I wydaje mi się, że Polacy już są na takim etapie, że coraz więcej osób nie tylko uprawia sporty, żeby mieć z tego przyjemność, ale i zdrowie i też kontakty różne społeczne nawiązać z innymi ludźmi tej samej pasji. Więc niektórzy sobie tak biegają dla siebie i jeżdżą na rowerze, a niektórzy jeszcze startują do tego. To jest taki kolejny jakby stopień wtajemniczenia, który jest też bardzo przyjemny. I myślę, że to jest po prostu to jest taka wielka rewolucja w stylu życia Polaków, która postępuje i myślę, że mamy tutaj jeszcze ogromne rezerwy. Jeszcze jest mnóstwo ludzi w naszym kraju, którzy nic z sobą nie robią, ale dojrzewają do tego i siadają na ten rower albo zaczynają biegać, żeby po prostu poprawić standard swojego życia. To jest po prostu fantastyczne, to jest jak kula śnieżna i wydaje mi się, że my tego nie zatrzymamy i całe szczęście, my to musimy jeszcze w tym pomagać, zachęcać, bo wszyscy na tym dobrze wyjdziemy, bo zdrowe społeczeństwo to jest po prostu o wiele lepsze niż takie, które jest chore, gdzie ludzie po prostu umierają na jakieś choroby cywilizacyjne albo po prostu są ubezwłasnowolnieni w jakiś sposób, niepełnosprawni właśnie z powodu tego, że się nie ruszają, więc więc po prostu zachęcamy do tego w trosce o siebie przede wszystkim, ale wszyscy na tym zyskujemy.
1: No i do tej aktywności my będziemy mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej z pewnością jeszcze zachęcać w Radiu Złote Przeboje. Okazji, jak słyszeliście, będzie sporo, bo przed nami rowerowy Bieg Piastów, no ale na horyzoncie także wydarzenia, które wymagają dużo większych przygotowań niż te, które trwają kilkanaście dni, bo wielkimi krokami zbliżamy się do zimowej odsłony Biegu Piastów, ta w przyszłym roku. Za nami jubileusz, no ale domyślam się, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. Czego więc możemy spodziewać się w nadchodzącym roku?
4: Oczywiście. Zimowy Bieg Piastów odbędzie się w trzeci weekend lutego, jeżeli chodzi o główne dystanse, czyli 50, 30, 25 km. Natomiast ten pierwszy weekend lutego, pierwsza część Biegu Piastów, te krótsze dystanse będą w drugi weekend lutego. I generalnie to będzie 13-21 lutego 2027. To jest data drugi raz lutowa. Zostaliśmy przy lutym, ponieważ w lutym jest większa gwarancja śniegu niż na początku marca, czyli w tej dacie, która była jakby dla Biegu Piastów stała przez wiele lat. Niestety ze śniegiem jest słabiej, klimat się ociepla i marcowy termin jest bardzo ryzykowny. Nawet jeżeli śnieg wtedy mamy, to jest ogromne ryzyko, że go będzie bardzo mało, że będziemy musielibyśmy skracać trasę. Natomiast w lutym, w tym roku, wszystko przeprowadziliśmy bez żadnych zmian, zgodnie z planem. I mamy nadzieję, że tak będzie też w przyszłym roku. Stąd to nasze przywiązanie do daty lutowej i zamierzamy w lutym organizować Bieg Piastów także w kolejnych latach. Program będzie bez zmian. Taka ciekawostka, która nam się świetnie sprawdziła w tym roku, czyli bieg retro w starych strojach narciarskich. On się spotkał z bardzo dobrym przyjęciem i on ma być organizowany również w przyszłym roku. Natomiast nasza działalność zimowa to jest nie tylko Bieg Piastów. My utrzymujemy trasę narciarstwa biegowego w Jakuszycach i będziemy to robić nadal. No i czekamy na śnieg tak naprawdę, bo już jest wrzesień. Zdarzało się, że my sezon zaczynaliśmy w listopadzie, czyli jakby tak było, gdyby się zdarzyło, że ta zima znowu będzie taka fantastyczna, to raptem już za ponad 2 miesiące. I jesteśmy gotowi, mamy sprzęt, mamy trasy i modlimy się o ten śnieg. Czy bardzo nam na nim zależy, ponieważ zależy nam, żeby dużo ludzi biegało na nartach, żeby mogli się przygotować do Biegu Piastów, żeby w ogóle biegali na nartach, bo to samo w sobie jest wielką przyjemnością, wielką wartością. Więc zapraszamy Państwa na Polanę Jakuszycką i na trasy Biegu Piastów w Górach Izerskich. Mamy nadzieję, że przez całą zimę, że ten sezon będzie długi. I proszę nie zapominać o biegówkach. Wiemy, że obserwujemy takie zjawisko, że po prostu sezon się szybciej kończy, powiedzmy w marcu, i wiele osób już wtedy, powiedzmy w dużych miastach, gdzie jest cieplej wtedy, gdy już się wiosna zaczyna, zapomina o biegówkach i wsiada na rower albo sobie biega. Natomiast proszę nie zapominać o Jakuszycach, o narciarstwie biegowym, nawet jeżeli czasem we Wrocławiu czy w Warszawie jest już ciepło, już puka do Państwa okien wiosna, to u nas jeszcze ciągle trwa zima. My ratrakujemy trasy, więc one są trwałe i czasem, jak już jest nawet dosyć ciepło, to u nas jeszcze można biegać na nartach. Także zapraszamy do śledzenia naszych informacji i po prostu bycia wiernym tej miłości do biegówek, bo to jest cudowny sport i nie możemy go stracić. No i tyle. I naprawdę wierzmy, że ten klimat się będzie ocieplać, ale powolutku. Powolutku, więc ten nasz spór nie zginie, będziemy cały czas o niego walczyć.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Wszystkie szczegóły związane z zapisami, techniczną stroną zawodów, zarówno w zimowej, przyszłorocznej odsłonie, jak i tej najbliższej, rowerowej, znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Bieg Piastów. Naszym gościem, przypomnę, był Leszek Kosiorowski. No a te rowerowe zmagania na Dolnym Śląsku startują, przypominam, raz jeszcze w ostatni weekend września. To wszystko już za tydzień.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Teraz o nieco szerszej perspektywie naszego regionu będziemy rozmawiać, bo o Dolnym Śląsku na turystycznej mapie Polski. Jakie było pierwsze półrocze właśnie w dziedzinie turystyki? O tym z Jakubem Fejgą z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej rozmawiała Joanna Strutyńska.
14: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
15: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
13: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,5%.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.